Ta mruga. Chodź. Dajcie ci opowiem. Bajka będzie długa.

człowiek w sobie rozpętuje siłę. I nasz kościół z borbą z blisko jest. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mokrej nico i tyraną jest.

spalmo prostosa.

Yeah.

Dziękujemy.

złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, no fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Blockchain. Jestem pewien, że ostatnio wszyscy słyszeliśmy o technologiach blockchain. Ta technologia wykorzystywana jest najczęściej do zakupu przedmiotów. Po raz pierwszy stała się popularna, gdy Deep Web doświadczyło poważnego odrodzenia pod koniec 2010 roku. Wykorzystano Bitcoina lub inne waluty blockchain, aby ludzie mogli kupować towary lub usługi online bez śladu zakupu. Podczas gdy w ostatnich latach znaleźliśmy nowe sposoby śledzenia transakcji Bitcoin i innych transakcji blockchain, nadal jest to jedna z najbezpieczniejszych metod płatności na świecie. Obecnie technologia blockchain może być wykorzystywana do wielu różnych celów. Wiele osób poszukuje technologii blockchain, aby stworzyć nowy i bezpieczniejszy system głosowania dla różnych rządów. Inni używają go do przechowywania danych cyfrowych, głównie organizacje i duże firmy. Postęp technologii blockchain może pomóc zmienić świat, jaki znamy. Miejmy nadzieję, że na lepszy. Moglibyśmy wykorzystać te technologie w szpitalach do przechowywania dokumentacji medycznej w miejscu, w którym nie można by nimi manipulować ani ich przeglądać, gdy nie mamy określonego klucza szyfrowania lub jakiegoś hasła. Czas pokaże, jak blockchain będzie się rozwijał w przyszłości. Na razie przyszłość wygląda bardzo dobrze w przypadku cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na El Penón de Guatapé, Kolumbia. El Penón de Guatapé, nazywany także La Piedra del Penol, to ogromny skalny monolit leżący w miejscowości Guatapé na północnym zachodzie Kolumbii. Powstała miliony lat temu skała, ma 220 metrów wysokości. Okolica, w której się znajduje, jest dość wysoko położona, bo ponad 2000 metrów nad poziomem morza. W naturalną szczelinę biegnącą od podstawy skały po jej szczyt zostały wbudowane schody, które z oddali wyglądają jak wstążka, która sznuruje kamień. Pokonanie 659 stopni wymaga sporo wysiłku, który z pewnością zrekompensują widoki rozpościerające się z góry. El Penón de Guatapé otaczają bowiem malownicze rozlewiska i pola uprawne. Stojący na wysokości 200 metrów i ważący około 10 milionów ton monolit jest surową wieżą na tle krajobrazu. Chociaż inne otaczające góry mogą być wyższe, uderzające położenie skały wzdłuż brzegów zbiornika i widoki ze szczytu wyróżniają to miejsce. Ponieważ wiele osób chciało wspiąć się na skałę, opracowano plany zbudowania ogromnych schodów na szczyt. Zatopione w rozległej szczelinie, która wystaje z boku, schody wykonane są przez człowieka i są fascynującą mieszanką ludzkiej interwencji i naturalnego piękna, nadając skalę teraz ikoniczny wygląd. Na szczycie zbudowano również trzypiętrową wieżę widokową, zapewniającą zasłużonym wspinaczom 360-stopniowy widok na bujny krajobraz. Odwiedzający muszą uiścić niewielką opłatę za wejście po schodach, która wynosi $5,5.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny Zew. Dzisiaj mamy 5 października. 278 dzień w naszym roku. Do końca, uwaga, pozostaje 87 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Apolinary, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Donata, Etychiusz, Faust, Fausty, przepraszam, Faustyna, Flawia, Flawiana, Flora, Gala, Justyn, Konstancjusz, Maur, Placyd, Rajmund, Tulia i Wiktoryn. Z tymi Faustynami zawsze problemy. W Portugalii obchodzą Święto Republiki, a na Vanuatu Święto Konstytucji. Posłuchajmy hymnu Vanuatu.

Vanuatu. Moim marzeniem jest pojechanie na te wyspy Pacyfiku i zobaczenie Vanuatu, co tam jeszcze, Mikronezja, Tuvalu, takie rzeczy, Fidżi, Nauru. To bym sobie, zerknąłbym sobie tam, może bym nawet na stare lata wygrzał stare kości. W Polsce to się wydarzyło 5 października. W 1733 roku we wsi Kamion pod Warszawą 3000 stronników saskich pod osłoną rosyjskiego korpusu generała Piotra Lejsiego ogłosiło królem Augusta III Sasa. I teraz mamy podobne sytuacje. Może nie widzicie tutaj analogii, ale wszystko zmierza do tego, że my znowu będziemy jakieś, może już nie 120, ale 250 lat pod innymi auspicjami. No, wszystko jest po prostu posrane w tym kraju. Wszystko. I do niczego to dobrego nie zmierza. W 1938 roku z eksperymentalnej stacji telewizyjnej w warszawskim wieżowcu Prudential wyemitowano pierwszy w Polsce program telewizyjny, który był oglądany na 4 odbiornikach. Tego to nie pamiętam, ale pamiętam, jak były tylko 2 programy w telewizji polskiej, pierwszy i drugi. Drugi startował o 16, kończył się o 20, a w pierwszym też specjalnie nic nie było jakoś ciekawego. Czekał się na poranne sytuacje, bo była powtórka filmu, który zawsze był emitowany o 20 i na drugi dzień rano o 9 była powtórka, więc jak się chorowało, to od razu telewizor i ciach, bo potem było telewizyjne technikum rolnicze albo NURT. NURT, czyli Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny. I tam goście gadali różne rzeczy, a po drugiej stronie się ludzie uczyli i potem zdobywali dyplomy. To coś lepsze niż Collegium Humanum. Makabra. A propos do tego Augusta III Sasa, bo teraz nie mogę jeszcze sobie odpuścić. Chodzi o to, że wybór elekcyjnego króla to była największa głupota, jaka przyszła do głowy ówczesnym ludziom i to doprowadziło do upadku Polski. U nas jeden pan z Belwederu dąsa się i puszy, zamiast dostosować się do regulaminu, który jest zawarty w książeczce. To wszystko prowadzi do tego, że przyjdzie znowu paru kolesiów i rozkradną to, co jeszcze zostanie do rozkradania. W 1967 roku premiera pierwszego odcinka serialu Niewiarygodne przygody Marka Piegusa w reżyserii Mieczysława Waśkowskiego. Ten film ok, ale nie jakiś mój ulubiony. Mam paru innych faworytów. Dobra, posłuchajmy sobie zespołu Kryzys w utworze Telewizja.

0: jak trzymała, jak nasza szkapa, jak szmata.
1: Poranny zew, no, Władysław Bałtycki, a teraz co na świecie. 5 października się zdarzyło. W 1582 roku ze względu na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w dniu 4 października, dat od 5 października do 14 nie było we Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nieźle, to jak się człowiek urodził między 5 a 14 października owego roku, to można było kombinować lewe papiery albo coś w tym stylu. W 1842 roku mistrz piwowarski Józef Grol uważał w Pilźnie pierwszą warkę piwa Pilsner. W 1947 roku prezydent USA Harry Truman wygłosił apel do Amerykanów o zrezygnowanie z jedzenia mięsa przez kilka tygodni w tygodniu, aby zaoszczędzone w ten sposób środki można było przekazać głodującym mieszkańcom Europy. Ale nie pomyślał o tym, że 2 lata wcześniej sprzedali nas Sowietom. No i teraz co by pan Truman ogłosił dla Amerykanów? Z czego Amerykanie musieliby zrezygnować, ażeby Europa Wschodnia wróciła do normalności? Żeby na przykład zaakceptowała plan Marshalla. Żeby nie było tak przesrane przez najbliższe 40 następnych lat. Debile. My narzekamy na Trumpa, ale nie pamiętamy, co inni nawywijali. Roosevelt, Truman, te wszystkie barany. W 1961 roku miała miejsce premiera melodramatu Śniadanie u Tiffany'ego w reżyserii Blake'a Edwardsa. Fantastyczny film, fantastyczna... jakże się ta pani nazywała? No to już nieźle. Moja ulubiona Audrey Hepburn. W 1962 roku premiera filmu sensacyjnego Dr. No w reżyserii Terence'a Younga, pierwszego z serii z agentem 007, czyli Jamesem Bondem. W 1964 roku 57 osób uciekło z Berlina Zachodniego tunelem wydrążonym pod murem berlińskim. Makabra. To się działo po prostu tutaj, 20 lat po wojnie. W 1969 roku telewizja BBC wyemitowała premierowy odcinek serialu komediowego Latający cyrk Monty Pythona. I ta seria odmieniła całkowite spojrzenie na rozrywkę w telewizji. Goście wymyślili rzecz tak niesamowitą, że aż prostą. I cud, że tego wcześniej nikt nie wykombinował, tylko się silił na jakieś nie wiadomo jakie żarty. Genialne. Do tej pory u nas w Polsce próbują ich naśladować, ale to, co się dzieje z naszymi kabaretami, to nawet szkoda mojego głosu. Słuchamy Metallicę w utworze Escape.

No a teraz czas na dwa święta od czapki, Światowy Dzień Nauczyciela i Dzień Efektywności Energetycznej. Nie darzę szacunkiem nauczycieli, efektywność energetyczna wkurza mnie, bo uważam, że to powinno być inaczej załatwione i ludzie za dobro tego świata, jakim jest światło, nie powinni tyle płacić. To się nie odnosi do naszego rządu, to się odnosi w ogóle do całego świata, do ogólnoświatowego rządu. Posłuchajmy sobie teraz grupy English Teacher w utworze R&B.

Poranny ze Władysław Bałtycki, 5 października. W 1947 roku w Dunston w Szkocji urodził się Brian Johnson, wokalista grupy AC/DC. Wcześniej związany był z zespołem Geordie. W AC/DC śpiewa od roku 1980, jest następcą tragicznie zmarłego Bona Scotta. W 1950 roku w Londynie w Anglii urodził się Eddie Fast Clark. Do 82 roku gitarzysta Motorhead, później założył zespół Fastway. Zmarł w styczniu 2018 roku. W 1979 roku ukazał się Regatta de Blanc, drugi album zespołu The Police. Album ten zawiera dwa pierwsze numery. Dwa pierwsze numery jeden zespołu. Nie wiedziałem po prostu, czy ja się tutaj pomyliłem. Dwa pierwsze numery jeden zespołu na listach przebojów. Message in a Bottle, a potem Walking on the Moon. Jak pierwsze pamiętam, byłem gówniarzem, jak ja to słuchałem tych pierwszych płyt. Jak sobie posłuchałem tych policjantów, to w tym moim małym muszczku takie zapytanie się urodziło. To można tak grać? Dobrze, że nie byłem dorosłym, bo to wstyd, nie? 5 października w 1981 roku ukazał się Collapse, pierwszy oficjalny album niemieckiej grupy Einsturzende Neubauten. I to też było w pewnym sensie nowum. Klasyczny industrial, nie mówię industrial metal, nie mówię industrial rock, industrial, bo to są różnice, wyszedł na salony. Cztery utwory przed nami. AC/DC i utwór Hell's Bells, potem Motorhead i utwór Shine, The Police w utworze Message in a Bottle, a potem Einsturzende Neubauten w utworze Collapse.

brenn mich! Reiß mich nieder! Nieder! Emma!

0: Peta! Peta! Peta!
1: 5 października 1961 roku urodził się Piotr Morawiec, gitarzysta zespołu Kult. W 1957 roku w Londynie w Anglii urodził się Lee Thompson, brytyjski muzyk, najbardziej znany jako saksofonista i kompozytor brytyjskiego zespołu ska-pop rockowego Madness. Znany jest też pod pseudonimem Kicks i El Tomo. Tak zastopowałem się, bo kto wymyślił pojęcie ska-pop rockowego? Makabra. Ska. W 1954 roku w Dublinie przyszedł na świat Bob Geldof, frontman grupy The Boomtown Rats, solista, ale przede wszystkim organizator wielkiej akcji charytatywnej Live Aid. To było w 1985 albo 1986 roku. Udało mu się to. Chyba przestał dlatego robić dobrą muzę. W 1938 roku urodził się Johnny Moore, jamański trębacz, członek grupy The Skatalites, zmarł w 2008 roku. Cztery utwory znowu przed nami: Kult i Arachia, Madness i utwór One Step Beyond, The Boomtown Rats w swoim przeboju I Don't Like Mondays i na koniec The Skatalites w utworze Christine Killer.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki. Jedziemy dalej. Tak na marginesie, fantastyczna pogoda, oby tak dalej. Słońce, no cóż, dobra, biorę to jako podatek od tej ładnej pogody, że w nocy jest po 4, po 5 stopni, ale w nocy się siedzi w domu, a nie łazi. Za to w dzień tipes topes. 5 października w 1980 roku urodził się Paul Thomas, amerykański basista, członek grupy Good Charlotte. W roku 1981 ukazał się debiutancki album grupy Depeche Mode, zatytułowany Speak and Spell. Jest to jedyny album zespołu, na którym pojawił się Vince Clark jako członek grupy. To również Clark jest autorem większości utworów na płycie. I to słychać, bo jak sobie porównacie późniejsze dokonania Clarka, a mianowicie Yazoo albo Erasure, to, no to już będziecie wiedzieć, że jest jeden autor, ten sam. W 1948 roku urodził się Delroy Wilson, jamajski wokalista ska i reggae. Urodził się w Kingston na Jamajce, zmarł w 1995 roku. A w roku 1948 w Wagram w północnej Karolinie urodził się Lucius Tall Rose, amerykański gitarzysta, członek grupy Funkadelic. Zmarł w styczniu 2024 roku. Słuchamy następujących utworów. Good Charlotte w utworze I Just Wanna Live, potem Depeche Mode i utwór Just Can't Get Enough. Delroy Wilson śpiewa utwór I'm Not The King, a na koniec Funkadelic w utworze Cosmic Slope.

Ciężko w to uwierzyć, ale to prawda. Dobrnęliśmy do końca. Jeszcze 3 karteczki z kalendarza. Pamiętajcie, że dzisiaj wieczorem nasza polska skopana gra. Ponownie z Bochnią i Hercegowiną zagramy. Bez lewego. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Się okaże. Ale nie liczcie po tym laniu, jakie sprawili nasi kopacze Rumunii 6-0, że coś dzisiaj będzie. Ja obstawiam, że my po prostu dzisiaj dostaniemy bęcki. Aha. Wcale bym się nie zdziwił. O, może to tak ujmę. Dobra, wracamy do konkretów. 5 października w 1953 roku urodziła się Sandra Puma Jones, amerykańska wokalistka reggae, członkini grupy Black Uhuru w latach 79-86. Urodziła się w Columbia w południowej Karolinie. Zmarła w roku 1990. Z kolei w roku 1970 urodził się Odie Peter, amerykański basista, członek grupy Acid Bath. Urodził się w Luizjanie. Zmarł w 1997 roku. A w 1966 roku po przeprowadzce i zamieszkaniu w Londynie w Anglii Jimi Hendrix, Mitch Mitchell i Noel Redding zagrali razem po raz pierwszy jako The Jimi Hendrix Experience. I chwała im za to. 3 utwory na pożegnanie. Black Uhuru i utwór Chill Out, potem Acid Bath w utworze Pagan Love Song i na koniec Jimi Hendrix and the Experience w utworze All Along the Watchtower. Ja się żegnam. Do usłyszenia do jutra. To był poranny zew, a prowadził go Władysław Bałtycki. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Václav Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Test DNA Beethovena. Badania DNA pozwalają także rozwiązać wiele zagadek z przeszłości. Na początku tego roku naukowcy ogłosili, że analiza DNA Ludwiga van Beethovena ujawniła stan zdrowia artysty i pozwoliła odkryć pewną tajemnicę jego rodziny. Przebadano jego próbki włosów. Beethoven przez lata cierpiał na problemy żołądkowo-jelitowe, a w 1821 przeszedł dwa ataki żółtaczki. Okazuje się, że posiadał skłonności do chorób wątroby, czemu nie pomagało uzależnienie od alkoholu. Ostatecznie doprowadziło to do marskości wątroby. Badanie nie pozwoliło określić, co zabiło Beethovena, ale dzięki niemu wykluczono pewne teorie. Poza tym odkryto u niego dziedziczne ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Naukowców szczególnie interesowała postępująca utrata słuchu artysty. Niestety, nie udało jej się w pełni wyjaśnić. Odkryto za to, że przed narodzinami Beethovena w historii rodziny miał miejsce jakiś pozamałżeński romans.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Donosicielstwo w PRL-u miało głęboki i długotrwały wpływ na społeczeństwo polskie. System ten nie tylko służył do utrzymania kontroli nad obywatelami poprzez władze komunistyczne, ale także wprowadzał atmosferę nieufności i strachu w codziennym życiu. Ludzie często nie wiedzieli, komu mogą zaufać, a obawa przed donosicielem wśród znajomych, sąsiadów czy nawet członków rodziny była realna. Donosicielstwo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było zjawiskiem powszechnym i

Orderu Odrodzenia Polski. Inny agent, znany jako TW Górnik za wydanie żołnierzy batalionu Zośka, otrzymał co najmniej 5 tysięcy złotych, co było znaczną sumą w porównaniu ze średnią pensją wynoszącą około 600 złotych. Donosicielstwo w PRL-u było więc nie tylko narzędziem represji, ale dla niektórych stanowiło sposób na uzyskanie korzyści materialnych i społecznych.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. Polskie płyty. I dziś mam zamiar przedstawić Wam płytę grupy Republika. Ta grupa wydała dwie znakomite płyty. Nieustanne tango się nazywa ta płyta. To jest drugi studyjny album tego zespołu, wydany w 1984 roku przez Polton. Płyta została nagrana w Wawrzyszew Sound Studio. Utwór Poranna Wiadomość był promowany za granicą w 1985 roku przez wytwórnię Polton. Album został wydany w bardzo małym nakładzie oraz zapakowany w złej jakości okładkę. Było to spowodowane zmianą dyrektora firmy Polton, a co za tym idzie zmianą polityki firmy. Już w czasie nagrywania firma zrezygnowała z wcześniejszej umowy, czego rezultatem było właśnie zmniejszenie nakładu. Sprawa trafiła do sądu, lecz została przez zespół przegrana. Longplay został pierwotnie wyprodukowany w nakładzie 46 tysięcy egzemplarzy. W 2002 roku utwory Nieustanne tango, Psy Pawłowa i Obcy astronom zostały ostatni raz wykonane na koncercie Kombinat poświęconym zmarłemu Grzegorzowi Ciechowskiemu. Twórcy tej płyty: Grzegorz Ciechowski, śpiew, fortepian, mok, teksty, muzyka, Sławomir Ciesielski, perkusja, Zbigniew Krzywański, gitara elektryczna, śpiew, muzyka, Paweł Kuczyński, bas. No to posłuchajmy sobie. Aha, przecież trzeba jeszcze powiedzieć, jakie utwory tutaj zaśpiewano. Ja już od razu przechodziłem do zaproszeń. 9 utworów. Nieustanne tango, Psy Pawłowa, Na barykadach walka trwa, Hibernatus, Zróbmy to teraz, Wielki hipnotyzer, Obcy astronom, Fanatycy ognia i Poranna wiadomość. Republika. Nieustanne tango, rok 1984.

Sit away.

13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Oczekiwana długość życia. Światowy rekord długości życia, 122 lata, należy do Jean Clément, francuski zmarłej w 1997 roku. Druga najstarsza osoba na świecie zmarła w 1999 w wieku 119 lat. Od tamtej pory żadnemu człowiekowi nie udało się przekroczyć granicy 117 lat. Jak pisze Wacław Smil, w 1850 roku średnia oczekiwana długość życia, liczona łącznie dla kobiet i mężczyzn, wynosiła około 40 lat w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Od tamtej pory mogliśmy obserwować imponujący, niemal idealnie liniowy wzrost tej wartości, który sprawił, że obecnie jest ona niemal dwukrotnie wyższa. We wszystkich społeczeństwach kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Pomimo tego, że w drugiej połowie XX wieku długość życia w zamożnych krajach wydłużała się o 34 dni rocznie, to wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie musiała zniknąć. Niektórzy liczą na to, że naukowcom uda się zatrzymać proces starzenia, choć dla mnie perspektywa nieśmiertelnych bogaczy jest raczej scenariuszem rodem z horroru. Na koniec jeszcze dodam, że jeśli wasi przodkowie dożyli setki, niekoniecznie czeka was to samo. Szacowana odziedziczalność długości życia nie jest szczególnie wysoka i wynosi od 15 do 30%.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przypadkowo poznana siostra. 32-letnia Amerykanka Julia Tinetti wiedziała, że jest adoptowana i że jej prawdziwa rodzina mieszka w Dominikanie. Kobieta w 2013 pracowała w restauracji, gdzie zaprzyjaźniła się z Cassie. Ich historia wydawała się bliźniaczo podobna. Nie tylko, podobnie wyglądały, obie były adoptowane z Dominikany i wychowały się w stanie Connecticut. Cassie udało się odnaleźć rodzinę dzięki testowi DNA wykonanemu online. Gdy spotkała ojca, zapytała go, czy nie miał przypadkiem jeszcze jednej córki, która trafiła do adopcji. Podobno zamurowało go. Przeczucie podpowiadało jej, że może to być Julia. Kupiła koleżance test DNA i podejrzenia się potwierdziły. Okazało się, że była to jej biologiczna siostra. Gdy w końcu razem odwiedziły Dominikanę, udało im się zrobić zdjęcie z pozostałym siedmiorgiem rodzeństwa.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kadzielnik nad przepaścią. Góra Wudang. Góra Wudang słynie z pięknych krajobrazów. Znajduje się na niej również bardzo szczególny palnik do kadzideł. Jest to specyficzna, żeliwna konstrukcja znajdująca się na klifie. Według regionalnych informacji kadzielnica

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: El Chapo. Jest to osoba uważana za najpotężniejszego handlarza nielegalnymi substancjami na świecie. Mężczyzna obecnie odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności przedłużony o dodatkowe 30 lat bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. W stosunku do mężczyzny zasądzono również przepadek mienia o wartości niemal 13 miliardów dolarów. El Chapo obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu USP Florence Admax. To kompleks penitencjarny w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Każda cela ma biurko, stołek i łóżko, które są prawie w całości wykonane z betonu. Jest także toaleta, która wyłącza się, jeżeli jest zablokowana, prysznic z wyłącznikiem czasowym oraz umywalka. Okna w celach są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić osadzonym zapoznanie się z ich konkretną lokalizacją w kompleksie. Widzą przez nie tylko niebo i dach, więc zaplanowanie ucieczki jest praktycznie niemożliwe. Więźniowie mogą spacerować w betonowym dole przypominającym pusty basen, który również ma na celu uniemożliwienie im poznania swojego położenia w obiekcie. Więzienie jako całość zawiera wiele czujników ruchu i kamer oraz 1400 zdalnie sterowanych stalowych drzwi. Funkcjonariusze w więziennym centrum dowodzenia monitorują osadzonych 24 godziny na dobę i mogą aktywować przycisk napadowy, który zamyka wszystkie drzwi w obiekcie w przypadku podejrzenia próby ucieczki.

Ale nie wiem, pani kompleksu.

Dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi, i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nadal nie wiemy, co naprawdę stało się w Washwoods w amerykańskim stanie Virginia. Według starej legendy u wybrzeży rozbił się kiedyś statek, a niektórym ocalałym udało się dotrzeć na ląd. Postanowili pozostać na niezamieszkanym odcinku plaży i wybudować tutaj tak zwaną osadę Washwoods. Wiele budynków zostało zbudowanych z części rozbitego statku. Około 1900 roku odosobniona wieś liczyła około 300 mieszkańców i posiadała dwa kościoły, szkołę oraz sklep spożywczy. Jednak ekstremalne burze wciąż nawiedzały region, powodując kilkakrotnie zalewanie całej osady. W końcu mieszkańcy poddali się i opuścili założoną przez siebie nową wieś.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Reglamentacja towarów PRL była odpowiedzią na chroniczne niedobory towarów konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. System ten polegał na ograniczaniu dostępu do niektórych produktów poprzez wprowadzenie kartek, bonów lub talonów, które uprawniały do zakupu określonych ilości towarów. Reglamentacja obejmowała szeroki zakres produktów od żywności po odzież i paliwo i była charakterystycznym elementem życia codziennego w PRL-u. Braki papieru toaletowego były jednym z najbardziej dotkliwych i symbolicznych przykładów niedoborów towarowych. Kolejki po papier toaletowy mogły trwać nawet kilka dni. Ogólnie kolejki sklepowe stały się jedną z najbardziej charakterystycznych instytucji społecznych w PRL-u, nazywane czasami ogonkami.

0: Raz.
1: Młody
0: dzban. Chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak chujowo.
0: Ej,

0: ty.
1: Nie po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie słyszę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Polskie Jazzy. Stefan Jaracz przed mikrofonem. Polskie Jazzy i dzisiaj mam zamiar przedstawić płytę Czesława Bartkowskiego. Płyta nazywa się Drums Dream. Płyta została wydana w roku 1996 roku. Łatwiej chyba wymienić polskich jazzmenów, z którymi Bartkowski nie grał, niż tych z jego pokolenia, z którymi nie był razem na scenie lub w studiu. Jego perkusja towarzyszyła również wielu wybitnym muzykom zagranicznym. Bartkowski rozpoczął karierę w 1960 roku w kwartecie Jerzego Pakulskiego, by za 3 lata grać przez dłuższy okres w zespole Zbigniewa Namysłowskiego, co miało istotny wpływ na kształtowanie się jego osobowości artystycznej. Od 25 lat jest stałym członkiem tria Andrzeja Jagodzińskiego. Drums Dream jest pierwszym krajowym albumem firmowanym przez perkusistę. Pozostaje też jedyną autorską płytą Bartkowskiego. Jak się zwierzał w wywiadach, nie ciągnęło go nigdy, aby zostać liderem. Został nim na krótko, jakby na pół etatu pod koniec 76 roku jako postać wiodąca tria i dużej orkiestry. Nagrana w tamtym okresie płyta stanowi popis umiejętności i elokwencji naszego czołowego perkusisty, który sprawdza się zarówno w swingujących, jak i rozwichrzonych odmianach jazzu, jazz rocka z Michałem Urbaniakiem, czy rocka z Czesławem Niemenem. Konstrukcja niniejszego albumu jest niekonwencjonalna. W części pierwszej zaprezentowano coś w rodzaju suity free jazzowej w małym składzie instrumentalnym z licznymi partiami solowymi, zdublowanej perkusji i intensywnym efektem pogłosu. Dialogi z perkusją prowadzą raz niespieszna, a raz szarżująca trąbka Stańki, rzeźki saksofon sopranowy Szukalskiego i czasem ze smakiem sączone nutki, a czasem kaskady nut fortepianu elektrycznego Makowicza. Całość otwiera i zamyka wymyślne solo perkusyjne. W drugiej części utwory skomponowane przez Karolaka i Wróblewskiego, partie Big Bandu przedzielają dynamiczne popisy perkusyjne Bartkowskiego, wykwintne partie solowe Karolaka na organach lub fortepianie elektrycznym. Zaskakuje utwór ostatni, który na początku nie przypomina kołysanki, a raczej pobudkę, a do snu bardziej zaprasza w dalszej części dość wyważona partia trąbki wieńcząca dzieło. Oto lista utworów, które są zawarte na płycie Drums Dream, przejściówka V, rozmowa z dzwonem, druga swobodna etiuda, rozmowa ze śliwką bez pestek, Good Times, Bad Times, 7-4-5 i na koniec kołysanka dla malutkich Chińczyków. Muzycy, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu: Czesław Bartkowski, perkusja, instrumenty perkusyjne, Adam Makowicz, fortepian elektryczny, Tomasz Szukalski, saksofon sopranowy, Tomasz Stańko, trąbka, Wojciech Karolak, instrumenty klawiszowe. I studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Wróblewskiego. No to posłuchajmy sobie teraz Czesław Bartkowski, Drums Dream, rok 1976.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Papua Nowa Gwinea. Papua Nowa Gwinea to kraj położony w oceanie. Jest bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i językowym i mówi się tu w ponad 800 językach. Jeszcze do niedawna wiele lokalnych plemion żyło w całkowitej izolacji. Jak zauważa amerykański wykładowca Jared Diamond, jeszcze 100 lat temu niektóre górskie plemiona nie były świadome istnienia oceanu. Żeby do niego dotrzeć, musiałyby przebyć długą drogę przez wrogie tereny, co byłoby niezwykle ryzykowne. Papua Nowa Gwinea znajduje się w czołówce krajów o najwyższym stopniu przestępczości. Przeraża szczególnie skala zbrodni na kobietach. Badanie przeprowadzone przez Lancet w 2013 roku wykazało, że 27% mężczyzn z największej wyspy archipelagu zgwałciło osobę niebędącą ich partnerem, a 14% uczestniczyło w gwałcie zbiorowym. Jak podaje UNICEF, prawie połowa ofiar miała mniej niż 15 lat.

rynek Borek Wałęcki. Pomyliłem się. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę. Pomyliłem się. To miasto jest wszędzie. To miasto nigdy nie będzie moje. Pomyliłem się.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta kobieta odrzuciła zaproponowaną jej w 2006 roku ofertę sprzedaży swojego domu. Oferta opiewała na $1 milion, a niedoszły kupiec potrzebował nieruchomości, aby zrobić miejsce dla rozwoju komercyjnego w dzielnicy Ballard w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Kobieta nie chciała przyjąć propozycji ze względu na to, że była bardzo związana z nieruchomością. Deweloper zmuszony był wybudować 5-piętrowe centrum komercyjne wokół jej nieruchomości, a sama kobieta przez to stała się kimś w rodzaju bohatera narodowego i ikony walki z komercją. Kobieta, tak jak planowała, dokonała swojego żywota w wieku 86 lat w swoim własnym domu w roku 2008. Ciekawostką jest fakt, że pracownicy wytwórni filmowej Disney w 2009 roku przymocowali balony do dachu domu jako promocyjny dodatek do ich filmu Up, w którym dom starzejącego się wdowca jest podobnie otaczany zbliżającym się rozwojem. Jednak pisanie scenariuszy i produkcja filmu rozpoczęły się w 2004 roku, 2 lata przed odmową sprzedaży nieruchomości deweloperowi, więc historia opowiedziana w filmie nie była inspirowana losami domu kobiety. Obecnie w nieco zmienionej formie dom stoi na swoim miejscu.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Dzień dobry, nazywam się Włodzimierz Gołąb i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół AC/DC. AC/DC, zapis stylizowany jako AC, taki piorun pomiędzy i DC, australijski zespół hard rockowy założony w Sydney w 1973 roku przez braci Angusa i Malcolma Youngów, uznawany za pioniera muzyki hard rockowej. Choć członkowie zespołu zawsze klasyfikowali swoją muzykę jako rock and roll. Przed wydaniem swojego pierwszego albumu High Voltage z roku 1975 zespół parokrotnie zmieniał swój skład, który stał się bardziej ustabilizowany po dołączeniu w 1977 roku basisty Cliffa Williamsa. W 1979 roku zespół nagrał jeden ze swoich najpopularniejszych albumów Highway to Hell, który jest także ostatnim nagraniem z wokalistą i współautorem utworów Bonem Scottem, zmarłym 19 lutego w 1980 roku. Członkowie zespołu po śmierci Scotta rozważali rozwiązanie grupy, jednak podjęli decyzję o kontynuowaniu działalności muzycznej i wybrali Briana Johnsona na następcę Scotta. W tym samym roku nagrali swój najlepiej sprzedający się album, czyli Back in Black. Wydany rok później krążek For Those About to Rock We Salute You również osiągnął duży sukces i stał się pierwszym albumem zespołu, który dotarł do pierwszego miejsca na liście sprzedaży Billboard 200. W roku 1983 z AC/DC został zwolniony perkusista Phil Root, a jego miejsce w składzie zajął Simon Wright.

Black został sprzedany w ponad 49 milionach egzemplarzy, w tym ponad 22 miliony w Stanach, dzięki czemu jest trzecim najlepiej sprzedającym się albumem w historii oraz drugim po The Dark Side of the Moon Floydów najlepiej sprzedającym się albumem jakiegokolwiek zespołu. Zespół zajął czwarte miejsce na liście 100 najlepszych artystów hard rocka sporządzonej przez VH1 oraz siódme miejsce na liście najlepszych zespołów metalowych wszechczasów według MTV. Angus i Malcolm Young twierdzą, że pomysł na nazwę zespołu pojawił się po zobaczeniu akronimu AC/DC z tyłu maszyny do szycia zakupionej przez ich siostrę Margaret. AC/DC jest oznaczeniem dla Alternating Current Direct Current, informującym, że urządzenie elektryczne zawiera prostownik przetwarzający prąd przemienny na prąd stały. Założyciele zespołu byli zdania, że nazwa ta symbolizuje surową energią grupy, więc ją przyjęli. Dziś posłuchamy płyty z roku 1976 Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Oto lista utworów. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Love at First Feel, Big Balls, Rocker, Problem Child, There is Gonna Be Some Rockin', Ain't No Fun Waiting Round to Be a Millionaire, Ride On i na koniec Squealer. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o tej samej porze, mówił Włodzimierz Gołąb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz spożywania alkoholu. Prohibicja to termin, który odnosi się do zakazu produkcji, sprzedaży, transportu i konsumpcji alkoholu. Początkowo w

i niepożądanych skutków. Zamiast zmniejszać spożycie alkoholu, prohibicja prowadziła do wzrostu nielegalnej produkcji i sprzedaży, co skutkowało rozwojem zorganizowanej przestępczości. Prohibicja również przyczyniła się do powstania speakeasy, tajnych barów i klubów, w których alkohol był nielegalnie sprzedawany. Również miała negatywne skutki ekonomiczne. Rząd stracił znaczne dochody z podatków od alkoholu, a wiele legalnych miejsc pracy związanych z produkcją i sprzedażą zniknęło. Ostatecznie prohibicja okazała się nieefektywna i w 1933 roku została zniesiona 21. poprawką do Konstytucji USA, co oznaczało koniec Wielkiej Prohibicji. Obecnie, pomimo swojej burzliwej historii, idea prohibicji wciąż znajduje zwolenników w niektórych kręgach społecznych i politycznych. Jednak większość społeczeństwa i naukowców zgadza się, że edukacja i programy pomocy dla osób z problemami są bardziej skuteczne w zwalczaniu nadużywania alkoholu niż absolutny zakaz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pakistański bulldog. Jedną z najrzadszych ras psów jest guldong, zwany inaczej buldogiem pakistańskim ze względu na kraj pochodzenia rasy. Jest to przedstawiciel poważnych ras psów związanych z walką. Pakistańskie bullterriery są kuzynami angielskich bullterrierów. Gdy Deccan był pod panowaniem brytyjskim, żołnierze korony przywieźli z Wielkiej Brytanii czystej krwi angielskie bullterriery. Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bullterrierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bullterriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Terriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć moi kochani, z tej strony Kuba Długosz, audycja Winyl. Witam Was w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że tamten tydzień, no i przede wszystkim weekend, był całkiem dla Was udany, tak jak ten tydzień też myślę, że będzie. Zaczynamy utworem Richard Bandy, zespół Ted Nemeth. No to co? Let's go!

Za nami pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, zespół Ted Nemeth, Richard Bandy. Jest to zespół pochodzący z Łodzi. Jakiś czas temu, z tego co śledzę, zespół zawiesił działalność, teraz niby wraca do koncertowania, zobaczymy jak to będzie. Brzmią fajnie, na pewno. A powiedzcie, co myślicie o tym, że zespół Hej się reaktywuje. Z jednej strony super wiadomość, z drugiej wiadomo, że jest to trochę skok na kasę. Z jednej strony, oczywiście. No, ja osobiście powiem, że jestem zadowolony, chętnie zobaczę ich w takim składzie. Szkoda, że bez Piotra Banacha, bo takie są słuchy, że Piotrka nie będzie. Natomiast ja wam puszczę teraz zespół Dutter. Kawałek nazywa się Youth. Relax, relax, relax i wracamy za chwilę.

Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our

Zespół Daughter, kawałek Youth za nami. Fajny, klimatyczny numer, utrzymany w takiej dosyć nostalgicznej atmosferze. Myślę, że warto sobie sprawdzić właśnie ten zespół. Nazwa to Córka, tylko po angielsku. Tak sobie sprawdźcie, wpisując to w YouTube. Przed nami teraz troszkę polskiej muzyki. Polskiej dlatego, bo takiej bardziej polskiej, no bo starej. Starej polskiej, nie tej nowej polskiej, bo ta nowa Polska to jest taka wymieszana z tą zagraniczną i tak już nie wiem, czy Polska, czy nie Polska. Posłuchamy sobie teraz utworu Ciebie Chcę, zespół PRL, czyli Polski Rock and Roll i zespół Pudelsi Morrison. No to co? Klasyka gatunku. Za chwilkę się słyszymy.

No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wczuliście się w tą bardziej polską muzykę, oczywiście żartuję. Słuchajcie, niedługo zbliża się, zew się budzi festiwal. Super emocje na pewno tam będą na was wszystkich czekały. Super dźwięki. Pudelsi przed chwilą lecieli, mieliście okazję usłyszeć w tym kawałku Maćka Maleńczuka. I Maćka też usłyszycie podczas festiwalu Zew się budzi z grupą Homo Twist się tam pojawi. Super gwiazda, super news. Na pewno to będzie fajne przeżycie. Pamiętajcie, 29 kwietnia do 1 maja Ustrzyki Dolne i zaczynamy grubą, naprawdę grubą imprezę muzyczną. Mam nadzieję, że pogoda tylko dopisze, bo na to wpływu nie mamy, chociaż ja słyszałem, że ktoś tam z redakcji całkiem niezłe ma układy u góry, więc na pewno będzie słonecznie. A my sobie puścimy teraz tak. Marilyn Manson, Slow Motion i numer Puma Blue, Moon Underwater. To co, do zaraz.

Za nami kolejne dwa utwory w dzisiejszej audycji. Jest to Marilyn Manson Slow Motion i Puma Blue Moon Underwater. Moi drodzy, mam teraz dla was taką ciekawostkę. Otóż zespół Motley Crue kłóci się ze sobą. Ja wiem, że chłopaki są generalnie rock'n'rollowcami, więc są trochę wywracane mają w głowie, ale Mickey Mars skarży się, że zespół gra z taśm i nie chce z nimi grać. A słuchajcie teraz, on jest najstarszy w zespole, a on chce grać live'y, a nie z taśmy. Ja się pytam, płacę takie pieniądze duże za bilet, a oni mi grają z taśmy? No to nieładnie, to nieładnie. Chłopaki, róbcie formę i grajcie wszystko na żywo, bo my chcemy na żywo, co nie? Na szczęście nie puścimy sobie dzisiaj Motley Crue, chociaż niektóre kawałki mają fajne, ale dzisiaj... Chociaż może bym wam puścił coś? Mam jeden taki ciekawy numer, chyba go zawrę dzisiaj na końcu audycji. No a my sobie wracamy. Current Joys, Kids, tak się nazywa utwór, oraz Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Viceroyów już nie ma, ale przerwę na papierosa, herbatę lub cokolwiek innego możecie sobie zrobić właśnie przy tych dwóch utworach. Słyszymy się za chwilę, no.

Za nami utwory Karen Joyce, Kids i Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Mam nadzieję, że przerwa, którą sobie zrobiliście, wyluzowała was troszkę, odpłynęliście, bo już zostajemy właśnie w takim klimacie do końca tej audycji. Moi drodzy, posłuchamy sobie utworu Kokoroko, Abuse Junction oraz Tommy Lee Home Sweet Home. A Tommy Lee to kto? No to właśnie perkusista zespołu Motley Crue, tylko w wykonaniu utworu z ich repertuaru, ale w wersji piano i w ogóle takiej barowo-romantycznej. To będzie piękne zamknięcie tej audycji, tak myślę. Z kolei Kokoroko to taka muzyka bardziej etniczna, bardziej nastawiona na budowanie opowieści dźwiękiem niż na taką piosenkowość. To będą dwa utwory, które dzisiaj zakończą tą audycję. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że było przyjemnie. No i pamiętajcie, zróbcie sobie taki moment zawiechy, co było w tamtym tygodniu złego i dobrego, no i co w tym trzeba zrobić, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że już to wiecie, czy się dowiecie. Kuba Długosz, audycja Winyl. No to co, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i co, mam nadzieję przede wszystkim, że te święta wielkanocne spędziliście jakoś nieźle. No, to co, trzymajcie się, cześć!

jazz zakulisowy. No i jazz.

Kontradans. Kontradans. Kontrataniec. Niedaleko. Kontradans. Była dyskoteka, a w niej odbywały się kontradansy. Impreza cykliczna, cotygodniowa, w każdą środę od 18 do 19.30. Bo potem jest maszynopisanie.

tańcu, ale też na maszynopisaniu. Właściciel zdobył dotację z Unii, bo dobrze robił uniki. Organizuje kontur dance i maszynokliki. Na maszynopisanie przychodzą panowie i panie w różnym wieku i trenują palce. Programują dłonie tak, by każdy palec wiedział, który naciska guzik. By mógł na papier przelać się tekst. W maszynopisaniu był też Zenobiusz. Pisał, który liter nie znał, a doskonale rysował wyrazy. Był mistrzem w klikaniu, lecz nie chronologicznym, ale chaotycznym, lecz klikaniu rytmicznym. Zenobiusz pisał, który nie znał liter, rysował wyrazy i dlatego wspaniale w rytm każdej muzyki klikał.

wypływały teksty różnego typu, a najlepszy z nich to...

Asydyk wy! Wy asydyk. Klikaj! Patrząc w kartkę, przepisują tekst na czas, na pamięć, z zamkniętymi oczami. Maszyniści klawiatur.

Przepisy Sarze. Przepisy Sarze. Przepisując tekst, tworzą własne treści. Zamieniają litery, przekręcają wyrazy. Treść. Maszyniści.

Dobry wieczór Państwu, jak co poniedziałek w Radio Odzew Super Mario Forte. To co słyszeliśmy przed chwilą to zespół z Anglii The Sorcerers z piosenką Elephant rok 2020. Na żadnym ich regularnym albumie tej piosenki nie znajdziemy. Ona jest na takim składaku właśnie z tego roku. I w takich klimatach afrykańskich troszkę się dziś pokręcimy, ale nie wyłącznie. Następny zespół to The Budos Band z piosenką The Volcano Song z 2005 roku i to, jak wiemy, Nowojorczycy. Zapraszam.

To był Budos Band z Nowego Jorku. Jak zawsze się sprawdza, goszczą u nas dość regularnie. A teraz będzie zespół z Mali z wokalistą, pradziadkiem punk rocka, czyli będzie to Iggy Pop. Zespół nazywa się Songhoi Blues, a piosenka nosi tytuł Sahara, rok 2017. Posłuchajcie.

To był pradziadek punk rocka z malijskim zespołem Songhai Blues. A teraz perkusista, super perkusista z Izraela, nazywa się Amil Bressler. Piosenka nosi tytuł Afro Golden Line. To perkusista, który grał na całym świecie z wielkimi tego świata. W sumie można powiedzieć, że młody człowiek, bo rok 89 to rok jego urodzin, ale niekoniecznie to już taki znowu młodzieniec. Posłuchajmy tego ciemnoskórego obywatela świata, ale z Izraela.

To był sympatyczny Angier Bressler. A teraz zespół Savannah Funk z Włoch. Oni też już tu występowali, ale mało ich cały czas. I piosenka nosi tytuł Ganymede, rok 2022. To taki funk, rock, blues. Bardzo fajna rzecz, warto posłuchać.

A z Włoch niedaleko w sumie do Belgii posłuchamy René Costy. Ostatino Bass, tak nazywa się ta piosenka. Pochodzi z roku 2014. Cóż więcej? Trzeba posłuchać.

Przyjemne, prawda? Zatem z Belgii już całkiem blisko do Francji, więc posłuchamy takiego elektrofunku z zespołu Chlorine Free, a piosenka nosi tytuł Gutter Soul. Rok 2017 i tego roku 2017 dziś zdecydowanie u nas najwięcej, widocznie dobry to rocznik, a wybór zupełnie przypadkowy, że to ten rok dziś wziął tutaj przewagę. Posłuchajmy Chlorine Free z Francji.

A teraz kolejny zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Detroit, tak jak Iggy Pop, ale muzyka inna nieco i zestaw bardzo interesujący, bo są tutaj dwa basy i dwie perkusje, czyli zestaw raczej niestandardowy. Nazywają się Dirt Bombs, a piosenka nosi tytuł Living for the City. Rok 2001. Zapraszam.

Dirt Bombs z Detroit. Teraz zespół z Australii. Tak się tutaj ułożyło. Rok 2018 dla odmiany. Zespół nosi nazwę Tag, a piosenka You Are Not Exceptional Man. Tak się to nazywa. Posłuchajcie.

To byli Australijczycy, a teraz znów wracamy na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Rok 2004. Lekka zmiana klimatu. Będzie zespół Dub Narcotic Sound System z piosenką Riding Shotgun. To zupełnie inny klimat, elektroniczny. Nie zawsze grają tak komunikatywnie, czasem rzeczywiście jest bardzo ciężko i trzeba wprowadzić w naprawdę dobry klimat, żeby ich zrozumieć i może nawet docenić. Ale nieważne. Muzyki się słucha, a nie o niej rozmawia. Dub Narcotic Sound System ze Stanów Zjednoczonych, Riding Shotgun.

Tak, to był Dub Narcotic Sound System, a teraz będzie Japonia. Do Japonii zaglądamy naprawdę rzadko, ale nie można mi zarzucić tego, że w ogóle nic nie wiemy, co tam się dzieje i co oni tam wyprawiają. Były różne klimaty, były big bandy, było afro, był różnego rodzaju jazz. Japoński teraz będzie taki specjalista, nazywa się Yuta Mori, albo Mori Yuta, jak kto woli. Piosenka Thread Drive to w zasadzie nie piosenka. Koleś robi muzykę do japońskich filmów i seriali. To, co teraz usłyszymy, to rzecz świeża, rok 2025, czyli rok bieżący. Posłuchajmy zatem Yuta Moriego albo Moriego Yuty. Zapraszam.

To jeszcze przeniesiemy się do Skandynawii. Na koniec zespół z Danii, zespół Himmelrum z piosenką Gal i rok 2017, a jakże. Czyli dziś byliśmy w roku 2017 już trzykrotnie, teraz czwarty raz na 12 piosenek. Myślę, że to dość dużo. I dobrnęliśmy do końca, jak to zwykle bywa. Za tydzień, drodzy Państwo, będziemy kontynuować tę zabawę, którą kontynuujemy od już dość dawna. Podobne klimaty, dużo funky, troszkę jazzu. Pojawią się zespoły, w zasadzie jeden z Polski. Moje odkrycie niedawne, aczkolwiek płyta z roku 2021. Nie powiem, kto to jest. Posłuchacie za tydzień. Myślę, że może się podobać. Nie jest to zespół dość znany i popularny, aczkolwiek z Warszawy. Trio z Warszawy. Żegnam się z Państwem. Zapraszam do słuchania za tydzień o tej samej porze. Tak jak rzekłem, będzie podobnie. Nie zawiedziecie się. Dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego tygodnia. Życzę Państwu dobranoc.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. W sklepie papierniczym spojrzałem w to wąskie lustro reklamujące ołówki i zobaczyłem stojącego na ulicy i obserwującego mnie Billiego. Nie wyglądał wcale na ducha. Nie był w każdym razie przezroczysty. Wydawał się tak samo prawdziwy jak ty i ja. Stał w słońcu i obserwował mnie. I wiesz, co w końcu zrobił? Pokiwał palcem z naganą, tak jakbym robił coś złego, jakbym nie powinien kupować tego papieru, nie powinien pisać ani nawet myśleć o pisaniu. Przerwał i pochylił głowę. Rozmawiał ze mną już wcześniej. Powiedział, że powinienem w ogóle rzucić pisanie. Wystarczy jedna taka książka jak gorzki owoc. Jeśli spróbuję ciągnąć to dalej, krytycy nie zostawią na mnie suchej nitki. Zwłaszcza, że od czasu ukazania się gorzkiego owocu minęło tak cholernie dużo czasu. Byłem wtedy młody i pewny siebie, odważny i wyszczekany, a teraz kim jestem? Wysuszonym dziadkiem z pisarską blokadą i upierdliwą żoną. On cię chroni, powiedziała Elizabeth. Nie chcę, żeby spotkało cię coś złego. Tak. Ale na tym polega przecież wszelka działalność. Na tym polega życie. Jeśli nigdy nie napiszę następnej książki, to będę się bał tego, co mogą na jej temat powiedzieć krytycy. Równie dobrze mogę sobie już teraz strzelić w łeb i skończyć z tym wszystkim. To samo jest ze mną i Laurą, stwierdziła kiwając głową Elizabeth. Za każdym razem, kiedy ktoś nas denerwuje lub krzywdzi, czy tylko o tym myśli, jak stało się najprawdopodobniej w przypadku Dana Patricka, Peggy wzywa tę swoją królową śniegu i próbuje go zabić. Ma chyba dobre intencje, ale nie można przecież do diabła przeżyć całego życia pod kloszem. Trzeba podejmować ryzyko, trzeba wystawiać się na razy. W przeciwnym razie masz rację, człowiek równie dobrze może być martwy. Bronko oparł dłoń na jej ramieniu i posłał jej czułe ojcowskie spojrzenie. Wiesz co, Lizzie, zawsze cię kochałem, kiedy byłaś mała. Byłaś mądra, byłaś sprytna, miałaś taką bujną wyobraźnię. Teraz jesteś kobietą i wciąż cię kocham. Uśmiechnęła się i uścisnęła jego rękę. Nie zdawała sobie dotąd sprawy, jak bardzo brakowało jej w życiu ojca. Ty... Ja i Laura musimy się zmierzyć z tym samym problemem, powiedział. Pogrzebaliśmy naszych zmarłych, ale nie zapewniliśmy im wiecznego spoczynku. Spojrzał na zegarek i dodał. Dam ci teraz pół godziny, żebyś odpoczęła i odświeżyła się, a potem porozmawiamy znowu. Chcesz się czegoś napić? Przyrządzę ci niezbyt mocny poncz, pisko. Z przyjemnością się napiję. Po wyjściu Bronko rozpakowała rzeczy i powiesiła je w dużej szafie w hiszpańskim stylu. Potem wzięła prysznic w przylegającej do sypialni wyłożonej zielonymi kaflami małej łazience, obserwowana cały czas przez szczerzącą zęby ceramiczną rybę wielkości strzępiela. Wycierając się, spojrzała w lustro i stwierdziła, że przybrała trochę na wadze. Za dużo zapakowanych w brązowe torby lunchów w pracy, za dużo pizzy na kolację. Wciąż była jednak dość szczupła i jeśli podczas pobytu tu w Arizonie zabierze się ostro do pracy i nie będzie popijać zbyt wielu ponczów Bronka, odzyska prawdopodobnie swoją dawną figurę. Wiadomość o Margo wstrząsnęła nią, zwłaszcza kiedy dowiedziała się o wszystkich szczegółach. Margo opowiadała o straszliwym zimnie i ubranej w białą sukienkę małej dziewczynce, która unosiła się nad podłogą. Policja i lekarze przypisywali te relacje doznanemu przez poszkodowaną urazowi, ale Elizabeth była pewna, że spotkała ją zemsta niby Peggy. Przekonanie to umocniło się, kiedy nazajutrz zatelefonowała do niej Laura. Ciotka Beverly była ciężko ranna i walczyła ze śmiercią. Chestera i Raymonda znaleziono o 6 rano w basenie Chestera, obu zanurzonych w skutej lodem wodzie niczym muchy zatopione w bursztynie. Według policji ich śmierć nastąpiła w wyniku ran zadanych nożem albo innym ostrym narzędziem przez nieznanych sprawców, a następnie zamarznięcia wody w basenie, do którego doszło wskutek awarii instalacji. Ostrzeżono wszystkich użytkowników systemów ogrzewczych Safety Pump, aby opuszczali bezzwłocznie swoje baseny w wypadku każdego nagłego obniżenia temperatury. Mimo przeżytego szoku Elizabeth cieszyła się z przyjazdu do Arizony.
2: Jeśli uda jej się pomóc Johnsonowi wyegzorcyzmować Billiego, być może zdołają razem z Laurą znaleźć sposób na pozbycie się Peggy. Jej zmarła siostra nie była już biednym małym bączkiem. Stanowiła poważne zagrożenie dla innych, a poza tym ingerowała w niedopuszczalny sposób w ich własne życie. Uważała najwyraźniej, że potrzebują ochrony przed wszystkim, co mogłoby je zranić. Przed bólem, przed zdradą, przed hipokryzją, przed wszystkim, co zakłóciłoby ich bajkowe życie dorosłych, a jednak dzieci. Dzieci w sercach. Elizabeth włożyła zieloną spódnicę i białą bluzkę z krótkimi rękawami i wyszła ze swojego pokoju. Vita nie spała już. Siedziała na jednej z sof w salonie, w workowatym brązowym szlafroku, blada, piegowata i wyglądająca o wiele starzej od Bronka. Należała do kobiet, które nigdy nie czują się dobrze. Cierpiała na migreny, alergie i przeziębienia, nie mówiąc już o długotrwałych ogólnych niedyspozycjach, które pozwalały jej odmawiać udziału we wszystkich przyjęciach, proszonych obiadach i innych imprezach towarzyskich, w których nie miała ochoty uczestniczyć, a czasami nawet w takich, na które chętnie by poszła. Zawsze chciała wcześniej wyjść, zwłaszcza kiedy Bronko śmiał się, flirtował i naprawdę dobrze się bawił. Zresztą nawet kiedy zajmował się nią i poprawnie zachowywał, traktowała go z taką wyniosłością, że nikt nie zdziwiłby się zbytnio, gdyby któregoś dnia zadusił ją i wyrzucił jej ciało do Arizona Canal. Była bardzo chudą, kościstą kobietą z podobną do migdału twarzą, w której osadzone były patrzące z pogardą orientalne oczy. Włosy czesała do tyłu i spinała brylantową wsówką, ale kilku zabłąkanym kosmykom udawało się zawsze wymknąć spod kontroli i sformować taneczną trupę na czubku głowy. Jej nos wyglądał, jakby nie mógł się zdecydować, czy ma być perkaty, czy haczykowaty, w związku z czym był i taki, albo żaden, w zależności od tego, jak się na niego spojrzało. W latach 30. była szaloną romantyczką i pisała głębokie wiersze, które chwytały ludzi za serce, ale potem straciła pierwsze i jedyne dziecko Bronka, a wraz z nim szansę na urodzenie następnych. Tamtego ranka przed 18 laty mogłaby równie dobrze umrzeć, jak powiedział kiedyś Bronko. Nigdy nie wiadomo, dlaczego coś, co nadaje sens życiu jednej osoby, zupełnie nie obchodzi innej. Dodał wtedy: ja nie dbam o dzieci, ale dla Vity macierzyństwo było wszystkim. To ty, wycedziła, kiedy Elizabeth weszła do pokoju. Przyjechałaś tu, żeby wycisnąć krew z kamienia, prawda? Dzień dobry, pani Ward. Nazywam się Elizabeth Buchanan. Miło mi panią poznać. Ja poznałam ciebie, moja droga, kiedy leżałaś jeszcze w kołysce. Wtedy również poznał cię Johnson, dodała Vita, czyniąc dość wyraźną aluzję do wieku Bronka. Obawiam się, że nie sięgam tak daleko pamięcią, odparła Elizabeth. Vita skubnęła palcami skraj szlafroka. Przykro mi z powodu twojego ojca, powiedziała. Mimo całej swojej słabości, David był prawdziwym dżentelmenem. Słabości? Powtórzyła oschle Elizabeth. Nie powinno się krytykować zmarłych, ale mógł przecież zajść tak daleko. To całe jego domorosłe wydawnictwo, naprawdę. W tym domorosłym wydawnictwie ukazało się kilka największych literackich arcydzieł. Vita wzruszyła ramionami. O to mi właśnie chodzi. David mógłby osiągnąć o wiele większy sukces, gdyby pozostał w Nowym Jorku. I spójrz na Johnsona. Ta sama historia, jeden z największych pisarzy, jakiego kiedykolwiek nosiła ziemia, siedzi w tej dziurze, popijając whisky i czekając na inspirację. Elizabeth starała się zachować spokój. Bronko opowiadał jej, że Vita lubi dokuczać ludziom, jakby chciała sprowokować ich do przyznania, że jej obecne cierpienia są ich, a nie jej winą. Johnson cierpi na pisarską blokadę, to wszystko. Przydarza się to setkom pisarzy. I oczywiście musiało się przydarzyć właśnie jemu. Czemu nie? Gorzki owoc był wielką sensacją. Teraz wszyscy oczekują, że napisze kolejną powieść tak samo oryginalną, lecz jeszcze lepszą. Może sprawiać wrażenie twardego faceta, ale jest wrażliwy i dumny i boi się po prostu niepowodzenia. Sztywny uśmiech upodobnił twarz Vity do maski. Tak się składa, że jestem jego żoną, stwierdziła. Wiem o tym, odparła Elizabeth. Dlatego na pewno zdaje sobie pani sprawę, że Johnson potrafi pisać, jeśli obdarzy się go zaufaniem. Wita miała zamiar coś odpowiedzieć, kiedy do pokoju wszedł Bronko, niosąc butelkę szampana i 3 kieliszki.
3: Zapomnij o ponczu, napijemy się bąbelków, zaproponował. Trzeba to uczcić.
2: Uczcić co? Zapytała Wita. Kolejny rok bez dochodów?
3: Bronko otworzył butelkę i napełnił kieliszki. Piję za lepsze czasy, powiedział. Czasy bez wspomnień, czasy bez upiorów przeszłości.
4: Ja też za to wypiję, oświadczyła z uśmiechem Elizabeth.
2: Naprawdę? Zdziwiła się Wita. Ja wolę wypić za grubo spóźnione uświadomienie sobie, że Johnson jest do niczego i czas już, żeby znalazł sobie porządną robotę.
4: Pani Ward, zaprotestowała Elizabeth.
2: Pani mąż potrzebuje zaufania, a nie druzgocącej krytyki. Napisanie książki jest czasami trudniejsze od urodzenia dziecka.
3: Wolałaby raczej zaszyć sobie usta, niż użyć tej analogii, ale było już za późno.
2: Wita odchyliła głowę do tyłu, przewróciła oczyma i odpowiedziała natychmiast. Wynika z tego, jak sądzę, że jeśli Johnsonowi uda się napisać kolejną powieść, ja powinnam urodzić mu dziecko.
4: Nie to miałam na myśli. Przepraszam, jeśli byłam nietaktowna, wspominając o dzieciach.
3: Nie musisz wcale przepraszać, mruknął Bronko, biorąc ją za rękę. Nie ponosisz winy za to, co stało się z naszym dzieckiem, ale jeśli pomożesz mi napisać następną powieść, to będzie coś, z czego będziemy mogli być naprawdę dumni, czyż nie?
2: Elizabeth posłała współczujące spojrzenie Wicie, chcąc dać jej do zrozumienia, że wie, skąd biorą się jej obawy i irytacja. Ale Wita zacisnęła usta, skrzywiła się i obróciła do niej bokiem i Elizabeth musiała przyznać, że nie sposób się z nią dogadać. Bronko uśmiechnął się do niej ze smutkiem.
3: Zapomnijmy o zmarłych, Elizabeth, powiedział. Pomyślmy o jutrze.
2: O 1:00 w nocy, kiedy przez listwy okiennic zaglądał pyzaty księżyc, Bronko zapukał cicho do drzwi jej sypialni.
3: Lizzie?
2: Odezwał się szeptem.
3: Nie śpisz jeszcze?
2: Uniosła się na łokciu.
4: Nie, nie śpię. Czego chcesz?
3: Pomyślałem, że moglibyśmy po prostu pogadać.
4: Nie, Bronko, nie możemy.
2: Bronko wszedł do pokoju, zamknął za sobą cicho drzwi i przysiadł na skraju jej łóżka.
4: Mimo całej mojej reputacji, Lizzie, upłynęło wiele czasu, odkąd trzymałem po raz ostatni w objęciach kobietę.
2: Wyciągnęła dłoń i dotknęła jego ręki.
4: Wiem o tym, Bronko, ale nie możemy.
3: Próbujesz mi w dyplomatyczny sposób dać do zrozumienia, że cię nie pociągam, tak? Próbujesz delikatnie dać kosza staremu dziadkowi.
4: Nie o to chodzi.
3: W takim razie o co?
4: Nie chcesz zranić uczuć Wity?
3: Wita nie ma żadnych uczuć, wierz mi.
4: Kiedyś była syreną, ale teraz jest gorgoną.
3: A gorgon najlepiej jest unikać.
4: Wiesz o tym, bo można zamienić się w kamień.
2: Pocałowała go. Wciąż pachniał cygarami, przyprawami i czystością, jak wtedy, gdy przyjechał do Sherman na pogrzeb Peggy.
4: Jesteś bardzo atrakcyjnym mężczyzną, ale przyjechałam tutaj, żeby popracować.
3: Pracować? Tylko to masz w głowie. Jest środek nocy.
4: Chodzi o coś jeszcze. Każdy mężczyzna, który mi zagraża, każdy mężczyzna, który chce się do mnie zbliżyć, jest w niebezpieczeństwie. Pomyśl o tym, co przytrafiło się Danowi Patrickowi i Milesowi Morritonowi. Lubię cię, Bronko, naprawdę cię lubię, ale boję się. Co będzie, jeśli niby Peggy uweźmie się na ciebie? Co będzie, jeśli cię zamrozi w ten sam sposób, w jaki zamroziła Dana Patricka? Nie mogłabym tego znieść, Bronko. Zwłaszcza gdybym to ja ponosiła za to winę.
2: Bronko pokiwał głową.
3: Dobrze, powiedział w końcu. Ale proszę cię tylko o jedno.
2: Kiedy uporamy się z Billim i uporamy się z małym Bączkiem, ponownie go pocałowała.
4: Kiedy uporamy się z obojgiem, wtedy będziesz mógł zaprosić mnie na kolację i powiedzieć, jak bardzo mnie kochasz.
2: Pamiętasz, co powiedział Dean z gorzkiego owocu, zwracając się do Kory?
4: Nie ma takiej rzeczy jak miłość i nigdy nie mogła istnieć, jeśli miłością jest to, co do ciebie czuję. Co takiego mieli Antoniusz i Kleopatra? Pot, budowanie imperium i węże. Romeo i Julia? Nie rozśmieszaj mnie. Cielęce zauroczenie, dokuczliwi rodzice i zwiędłe kwiaty. Casanova, obolały penis i wieczny kac, nic więcej.
2: Skończyli cytaty razem, wesołym i zgodnym chórem.
4: Ale to, co nas łączy, jest miłością, Cory. Miłością oświetloną żarzącymi się papierosami i światłami na nieboskłonie. Miłością, która łączy nasze ciała tak, że stajemy się jednością i nikt, kto jedzie w ciemności, nie potrafi powiedzieć, gdzie kończy się Cory i gdzie zaczyna Dean.
3: Bronko spojrzał na nią błyszczącymi oczyma.
2: Masz dobrą pamięć, powiedział.
4: Ile razy twoim zdaniem przeczytałam gorzki owoc? Tyle samo, co moi przyjaciele i jeszcze parę razy więcej.
3: Bronko wstał. Elizabeth przeszło przez myśl, że wygląda bardzo staro. Zresztą ona też nie była już taka młoda.
2: Dobranoc, Lizzie, powiedział ochrypłym głosem i zamknął za sobą drzwi sypialni.
5: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Pines z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7000 rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.

0: Senore Pesco? Umberto Pesco? Detektyw?
1: Tak. O co chodzi?
0: Mam wiadomość dla pana.
1: Ale hej, chłopcze, hej!
2: Umberto Pesco, czyli Ireneusz Iredyński, morderstwo w hotelu Santa Caterina. Adaptacja Krzysztof Sielicki. Reżyseria Marcin Hycnar.
1: Tak mi napisał, słyszysz? Będę w pańskim biurze 4 czerwca 1959 roku o godzinie 10 rano. Sprawa bardzo ważna. Carlo Barenzo. Cóż to sprowadza do mnie takiego potentata filmowego? Ricardo!
3: Tak, tak, jestem w sobie, jestem.
1: Co już o nim wiemy?
3: No więc większość włoskich filmów została zrobiona dzięki jego pieniądzom.
1: Aha.
3: Barenzo w młodości wyemigrował do Ameryki i wrócił w 1945 jako bogacz. Mówią o niejasnym pochodzeniu jego milionów, ale nikt niczego mu nie udowodnił. Ma 46 lat. Przed 3 laty ożenił się z aktorką Ines Lona. No, ale chyba coś nie bardzo jest w tym małżeństwie, choć dla pracy grają oczywiście kochającą się parę. Barenzo ma posiadłość w Lugaro. Mieszka z bratem Maurizio. Mówią też, że ma dziwnych znajomych w Rzymie. To tyle.
1: Dzięki, Ricardo. Bądź w pobliżu. Przeczuwam, że będziesz mi potrzebny.
4: Dzień dobry, panie Pesco.
1: Dzień dobry. Proszę. Proszę usiąść.
4: Dużo o panu słyszałem. Mówią, że jest pan najlepszy w Rzymie. To cholernie nieprzyjemna sprawa, cholernie. Wie pan, ostatnio boję się.
1: Pan? Wielki i potężny Barenzo boi się?
4: To żaden wymysł bogatego, nudzącego się człowieka. Dostaję ostrzeżenia. Przez telefon. Niedługo zginiesz albo coś w tym rodzaju. Przypuszczam, że dzwonią ludzie, którzy przyjechali z Ameryki. Miałem tam dawno kilka nieprzyjemnych spraw. Myślę, że nikt inny nie mógłby mi grozić śmiercią. Dlatego chciałem prosić pana o ochronę. Niedługo, najwyżej miesiąc. Sądzę, że przez miesiąc ta sprawa się jakoś wyklaruje. Zgadza się pan?
1: Jak mam przez miesiąc być przy panu dzień i noc? Jeździć z panem?
4: Nie zupełnie. Nie będzie żadnych konferencji, jeżdżenia. Zamieszkamy w mojej willi pod Lugaro. No i to wszystko. Wie pan, gdzie to jest?
1: Wiem. Zgadzam się.
4: Dziękuję. Pańskie wynagrodzenie jest płatne z góry. Proszę. Oto czek na 2 miliony lirów. Wystarczy? Przyjadę po pana jutro o 11:00.
5: Pan Pesco?
1: Tak.
5: Wycofaj się pan z tej imprezy. Można oberwać razem z klientem, więc lepiej w to nie włazić. Zarobisz pan kulkę i po co ci to? Co? Odpowiadaj.
1: Chłopczyku, przyjdź tutaj, a tak ci skuję mordę, że odzwyczaisz się przeszkadzać ludziom w pracy. Jednego tylko nie rozumiem, Franco. Dlaczego taki Barenzo przychodzi do mnie, a nie do was?
6: Widocznie woli być jak najdalej od munduru policyjnego. Też mnie to interesuje.
1: Mój Ricardo już zbiera wszystko, co się da o Barenzo i jego dziwnych przyjaciołach. O artystach filmu. Prześwietla jego finanse. Tu i w Lugaro. Ciekawa sprawa.
7: Telefon do pana, panie poruczniku.
1: Przepraszam. Chłopcze, to może potrwać. Dla mnie jeszcze raz to samo.
7: Służę.
8: Chodź, musimy się śpieszyć. Zamordowano twojego klienta. Chodź.
1: Co?
8: Chodź.
9: Ten facet jest z policji, to jest Questa notte senza te vorrei morire.
6: Dostali meldunek z hotelu Santa Caterina. Drugorzędny hotelik, panienki i te rzeczy. Dziś rano Carlo Barenzo wynajął tam pokój.
1: To dziwne. Miał przecież wspaniały apartament przy Villa Republicana.
6: Widocznie chciał coś załatwić tak, żeby nikt nie wiedział. Pewnie jakieś nieciekawe sprawy. Będziesz się dalej tym zajmować?
1: Dał mi czek na 2 miliony. Miałem go bronić. To jasne, że będę szukał mordercy.
6: Ostatecznie masz czek w kieszeni. Nie musisz się w to mieszać.
1: Jak go zabito?
6: Nożem.
10: No co?
11: Policja, przepuścić!
10: Jaki wstyd dla mojego hotelu Santa Madonna! Taki porządny hotel, każdy to
1: W samo serce. Musiał się bać.
6: Zamknij mu oczy. Sierżancie?
0: Tak, szefie?
6: Ktoś rozmawiał już z tą grubą na dole?
0: Trochę, ale nic z tego nie wyszło. Lamentowała cały czas. Rozejrzałem się trochę dookoła i coś mi się zdaje, że ten hotel ma wiele wspólnego z burdelem.
6: No, nie zdziwiłbym się. Zawołaj ją.
0: Tak jest, szefie.
6: Wie pani, jak się nazywał zamordowany?
10: Nie zdążył się wpisać. Taki wstyd. Taki wstyd, no Santa Madonna.
1: O której tu przyszedł?
10: Punkt 10. Akurat myślałam, co kupić na obiad.
1: Niech pani nie kłamie. O 10 to on był u mnie.
10: No to może trochę później.
6: I tak się dowiemy prawdy. Czy ten człowiek wychodził z hotelu?
10: Raz. Koło 11. Wrócił po 10 minutach. On musiał się sam zabić. Taki wstyd, no taki wstyd.
6: Umberto. Idziemy, na razie niczego więcej się tu nie dowiemy.
1: To jak? Dadzą ci tę sprawę?
6: Pewnie tak. Zobaczymy, kto pierwszy znajdzie mordercę. Coś mi się zdaje, że jednak tym razem nie ty.
1: Franco, to jest tak pokręcona historia, że morderca może nam umknąć obu. Ja w każdym razie zaczynam własne śledztwo. Ricardo nieźle się spisał. Mam już mnóstwo kontaktów ze światem filmu. Z jego znajomymi. I pewnie z wrogami też.
12: Pan Satellini?
13: Tak.
12: Zamordowano Carla Barenzo.
13: O, niemożliwe. A pan jest z policji?
12: Nie. To moja wizytówka. Tak, tak. Ten Pesco. Kiedy był pan ostatni raz u Barenzy w Lugaro?
13: 2 tygodnie temu.
12: Przecież Ines Lona od ponad miesiąca jest w Stanach. Kręci film.
13: Co to ma znaczyć?
12: To, co pan ma na myśli.
13: Wynocha.
12: Ani mi się śni. Carlo Barenzo był moim klientem. Przed śmiercią oskarżał pana o wrogie zamiary.
13: O Boże, to on wiedział o wszystkim?
12: Wiedział, ale bał się skandalu i kochał żonę. Może pan być oskarżony o zabójstwo.
13: Ty szpiclu. Barenzo spotykał się. Wyjdź w tej chwili!
12: Spokojnie, chłopczyku. Wiem, z kim spotykał się Barenzo. Szukam jego mordercy.
1: Myślę, że lepiej będzie, jeśli pani usiądzie, Maria. Carlo Barenzo nie żyje. Zamordowano go.
10: O Boże! Boże, tak się bał. A ja mówiłam, że to głupstwo, że się nie przejmował.
1: Wiem, że to niewielkie pocieszenie w tej sytuacji, ale proszę mi wierzyć. Znajdziemy mordercę.
10: My?
1: Bo pani mi pomoże. Zadam teraz pani kilka pytań, dobrze?
10: Proszę pytać.
1: Kiedy widziała się pani po raz ostatni z panem Barenzo?
10: Jeżeli już pan tu jest, to wie pan, że byliśmy z Karlem bardzo blisko. Widziałam go dziś rano. Spędził u mnie noc. Wstał wcześniej i powiedział, że idzie do pana. Bał się. Boże. Boże.
12: Przepraszam za pytanie, które teraz zadam. Co było powodem ostygnięcia stosunków między panem Barenco a jego żoną? W gazetach ciągle pisano, że to szczęśliwe małżeństwo. Ines Lona to piękna kobieta, jak pani.
10: Przez rok było im zupełnie dobrze. A potem się sobą znudzili. Nie rozwiedli się. Stali się przyjaciółmi. Zresztą Ines zawdzięcza całą karierę Karlowi. Ta straszna wiadomość na pewno ją zmartwi, ale pieniądze, jakie jej zostawił Carlo, otrą jej łzy. Taka już jest.
12: Czy wie pani coś o życiu pana Barenco w Ameryce?
10: Carlo niechętnie opowiadał o Stanach. Jedyne, co wiem, to, że zrobił tam majątek. Wyjechał stąd jako biedny chłopak. Przepraszam, czy ja mogę zapalić?
12: Oczywiście, oczywiście. Proszę.
10: Carlo przyjechał do Stanów w czasie prohibicji, ale nic więcej nie mówił.
12: A w jaki sposób zdobył pieniądze? Czy to były legalne metody?
10: Nie wiem. Nie wiem, jak go zabito?
12: Nożem.
10: Gdzie to się stało?
12: W hotelu Santa Caterina.
10: Nigdy o nim nie słyszałam. Co tam robił?
12: Tego jeszcze nie wiem, proszę pani. Czy zna pani Sateliniego?
10: Tego aktora?
12: Tak.
10: To kochanek Ines. Prawie go nie znam.
12: A kto mnie wskazał, panu Barenco?
10: Wszyscy o panu wiedzą. Jest pan sławny.
12: O!
10: Carlo czytał pańskie pamiętniki. Zresztą to ja podsunęłam mu tę książkę.
9: Bidi, amore mio, dimmi che mi vuoi bene. Abbi pietà di me.
14: Jak to niedobrze być bogatym. Człowiek biedny jest przynajmniej bezpieczny.
12: Czytał to już pan. Tak, ma pan rację. Proszę to co zwykle. Zaraz tu ktoś do mnie przyjdzie. Nie chcemy być widziani. Okej. No mi lascia. Długo kazałeś na siebie czekać, signore elegante. Walizka. Chciałeś już uciekać? Masz z tym coś wspólnego?
15: Domyśl się.
12: Domyślam się. Siadaj, elegante. Ten telefon, żebym nie brał sprawy, to ktoś od ciebie, tak? I te samochody, które jeżdżą za mną też, prawda? No nic. Na razie chcę wiedzieć, elegante, jak Barenco zrobił majątek w Stanach.
15: Stany są duże. Skąd ja mogę wiedzieć, co on tam robi?
12: Nie opowiadaj bajek. Ja ci za to mogę zdradzić pewien sekret. Wiesz coś o jubilerze zamordowanym niedawno w Mediolanie? Hej, nie protestuj. Ja wiem, że to nie ty go udusiłeś, ale twój człowiek. Mam dowody. I na 7 innych spraw też. Spokój. Wyjmij ręce z kieszeni, dobrze? Wszystkie papiery są dobrze poukrywane. I gdyby mi się coś stało, jesteś przegrany. No. A teraz mów.
15: Co mam mówić?
12: Jak Barenco doszedł do majątku?
15: A dokładnie nie wiem. W latach 30. gang, dla którego robił w Chicago, nadzorował dowóz alkoholu. A potem przeniósł się do Nowego Jorku. A pieniądze jednak zrobił w Chicago. Dostał obywatelstwo amerykańskie. Od udziału w wojnie jakoś się wykręcił, zaczął się pojawiać na dobrych przyjęciach. Zainteresował się filmem. Miał głowę do interesów. Potem nagle w 45. zlikwidował swoje sprawy i wrócił tu.
12: A jak się nazywał szef tego gangu z Chicago? Nie kręć i połóż rękę obok kieliszka. O tak.
15: To może się źle skończyć. Ty jesteś wielkim cwaniakiem. Nie zapominaj jednak, że ja też jestem dobry. Umberto. Lubię cię. Sam byłem taki w młodości, ale jesteś za bardzo pewny siebie.
12: Dziękuję za pochwały, ale mów prawdę. Pamiętaj, co mam na ciebie. kto był szefem gangu w Chicago?
15: Sam Barenco.
12: To może wiele wyjaśnić. Czy on był w porządku wobec innych?
15: Nie wiem. Jedni mówili tak, inni inaczej. Nie słyszałem o niczym konkretnym.
12: Czy jest możliwe, że w ostatnich miesiącach morderca Barenco przyjechał ze Stanów?
15: Raczej nie. Gdyby ktoś miał z nim porachunki, załatwiłby sprawę dawno temu.
12: Elegante. Powiedz mi jeszcze, jak sobie radzisz z policją? Przecież chodzą za tobą.
15: Każdy lubi pieniądze. No, napijmy się.
12: O, tego ci nie odmówię.
16: Morderstwo wywołało sensację w tej dziurze.
1: No tak.
16: Ludzie w Lugaro między sobą mówią tylko o tym. Doszukują się w tym romantycznej zemsty kochanki albo żony, kary boskiej i tysiąca podobnych rzeczy. Zawsze się zastanawiałem, skąd się bierze sadystyczna wyobraźnia ludzi z małych miasteczek. Zajmują się też przewidywaniem, kto będzie dziedziczył po zmarłym. Jedni są za bratem zamordowanego, drudzy za żoną.
1: Dobra, Ricardo, zostań w miasteczku i węż dalej. Ja pojadę do willi Barenco. Po pogrzebie będą tam wszyscy. Mam nadzieję, że Maurizio Barenco będzie chciał rozmawiać ze mną.
17: Pan Pesco, jeśli wzrok mnie nie myli.
1: Tak. Panie Maurizio, przepraszam, że nie byłem na pogrzebie. Miałem niecierpiące zwłoki zajęcia. Możemy w spokoju zamienić kilka słów?
17: Proszę. Śmieszą mnie ci ludzie. Udają zmartwionych, a w gruncie rzeczy traktują to spotkanie jak zwykłe zebranie towarzyskie. A przecież w każdym z nas tkwi potencjalny morderca. Nic na to nie poradzimy.
1: Mówi to pan jako psychoanalityk?
17: Dlaczego pan zajmuje się śmiercią mego brata? Przecież pan nie jest z policji. Właściwie nie muszę z panem rozmawiać.
1: Powiedzmy, że mam swoje powody. A odpowiadać pan powinien. Bo może być pan podejrzany w tej sprawie, a nawet oskarżony o morderstwo.
17: No wie pan.
1: Spodziewa się pan odziedziczyć majątek swego brata?
17: Prawdopodobnie po połowie z Ines Loną. Tak kiedyś przebąkiwał brat.
1: Do mnie przyszedł z prośbą o ochronę. O tym chcę z panem porozmawiać. Proszę mówić.
17: Brat mniej więcej od roku skarżył się na szantażystów, ale nie chciał mi powiedzieć, o co chodziło. Płacił im jakieś duże pieniądze. Radziłem mu, żeby poszedł na policję, ale nie słuchał rad.
1: A jak układały się wasze stosunki?
17: To bardzo zawiłe. W dzieciństwie to ja górowałem nad nim inteligencją i tak dalej, ale zostałem skromnym psychoanalitykiem. A brat po powrocie ze Stanów okazał się multimilionerem. Od tamtego czasu jestem właściwie na jego utrzymaniu. To sprawiało mu przyjemność, a ja wolę dobrobyt niż dumę. Jestem leniwy i lubię pieniądze.
1: I nie domyśla się pan, kto mógł szantażować brata?
17: Nie. Carlo czasem krzyczał, że więcej im płacić nie będzie. Czyli była to jakaś grupa. Wiem tylko, że Carlo był coraz bardziej zdesperowany. Mój Boże, teraz zaczynam się bać o siebie.
1: Niech pan przestanie. Nie nabiorę się na to. Maurizio, odczuł pan ulgę u śmierci brata?
17: Tak. Nareszcie skończył się ten koszmar.

0: Franco, byłem właśnie u Mauricio Barenzo. To raczej nie on.
1: Umberto, dziś w nocy w ruinach Koloseum znaleźli ciało naszego znajomego, Signore Elegante. Ktoś mu rozbił głowę chyba młotem. Podejrzewałeś go o zabicie Barenza?
0: Nie, ale może inni tak. Muszę szybko porozmawiać jeszcze z kilkoma osobami. Franco, nie chcę cię prosić o nic nadzwyczajnego, ale od kilku dni jeżdżą za mną jacyś... Mógłbyś się tym zająć?
1: Pewnie, ale idziemy w dobrą stronę.
2: Stolik dla dwojga? Proszę tutaj.
0: Dziękuję, że przyjęła pani to zaproszenie. Jest pani jakaś smutna dzisiaj, Maria. I piękna.
3: Jest pan bardzo miły. W pewien szczególny sposób.
0: Jesteśmy szczerzy wobec siebie. Pani stale myśli o Karlu, prawda?
3: Mówmy sobie po imieniu. Będzie łatwiej. Dziękuję, Umberto. Jestem trochę spokojniejsza. Wspaniały obiad.
0: Przyjdę wieczorem.
3: Bardzo się cieszę. Kochanie, idź już. Musisz już iść. Nieładnie jest uwodzić kobietę na zajutrz po zabójstwie jej kochanka.
0: Jesteś niezwykła. Wiesz, kiedy tam w restauracji szłaś między stolikami, wszyscy, dosłownie wszyscy mężczyźni patrzyli na ciebie.
3: Kupta się.
0: Zobaczymy się niedługo, prawda? A proszę.
4: Halo?
0: Ricardo?
4: Tak, szefie.
0: Czytałeś dzisiejsze tempo? Słuchaj, ten dziennikarz, jak mu tam, Partini, opisał pokój Denata z takimi szczegółami, że jestem pewien, że był tam przed nami. Zbierz wszystko na niego, dobra? Kto to jest? Jakie ma kontakty? Od kogo wiedział o Barenzo? I kto go wpuścił do hotelu? To jakiś większy cwaniak.
4: Jasne, szefie. Jak zwykle na wczoraj, prawda?
0: Na wczoraj.
2: Nie, ale proszę, przepraszam bardzo, ale pan redaktor jest zajęty.
0: Ale nie dla mnie. Pan Partini?
2: Ale nie wolno.
5: Tak. A pan?
0: Jeśli pisze pan dla rubryki kryminalnej, to musi mnie pan znać.
5: No więc czym mogę służyć?
0: Może pan powie, dlaczego poszedł pan do hotelu zwiedzać pokój, w którym popełniono morderstwo? I podał się pan za policjanta?
5: Przecież to proste. Dla tego reportażu.
0: To wcale nie jest takie proste. Obserwowano pana.
5: Kto?
0: Wdepnął pan w niewąską aferę. Czy znał pan Karla Barenzo?
5: Tak, znałem. Niezbyt dobrze.
0: A czy zna pan Marię Cottini?
5: Nie, a kto to taki?
0: No, zupełnie nieważne. Czy spotkał się pan z nazwiskiem Satellini?
5: Owszem, to aktor. Dosyć sławny. Plotki łączą go z Ines Loną, żoną Barenza.
0: Wierzy pan w te plotki?
5: Nie chcę odpowiadać na to pytanie.
0: No, to także jest odpowiedź.
5: Niech pan nie będzie dziecinny. Świat filmowców nie wychowuje ani dziewic, ani kawalerów uprawiających platoniczną miłość. Z drugiej strony wiele plotek nie ma nic wspólnego z faktami.
0: Co pan sądzi o zamordowaniu Signore Elegante?
5: A, jeżeli się nie mylę, chodzi panu o tego gangstera.
0: No niech pan nie udaje, panie Partini. Naprawdę nie widzi pan związku między tym morderstwem a zbrodnią popełnioną na Barenzo?
5: Ja nie widzę takiego związku. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Zaraz mamy zebranie redakcji.
0: Chwileczkę. Co pan wie o Mauricio Barenzo?
5: Brat pańskiego nieboszczyka Karla, psychoanalityk, dość ekscentryczny, bardzo rzadko przyjmuje pacjentów. Nie musi. Ma mnóstwo pieniędzy, skupuje drogie kamienie, ma ich piękną kolekcję.
0: Skąd pan to wszystko wie?
5: Jestem przecież dziennikarzem.
0: Czy według pana Mauricio mógł zamordować swojego brata?
5: Nie. Kto morduje opiekuna dostarczającego pieniądze? Poza tym, wie pan co? Zamierzam opublikować sprawozdanie z tej rozmowy. Na pewno zainteresuje czytelników, o co pyta dziennikarza nasz słynny detektyw.
0: Nie, nie zrobi pan tego, bo policja natychmiast dowie się, że ma nowego współpracownika, który włóczy się po hotelach z fałszywą odznaką.
6: No więc, szefie, zaczyna się układać.
0: No mów, no.
6: Dowiedziałem się, że ten dziennikarz Partini był kiedyś adwokatem.
0: Aha.
6: Przestał jednak praktykować w 56. Od tego czasu stał się popularnym reporterem kryminalnym.
0: No.
6: W Il Tempo mówią, że nakład gazety wzrósł właśnie dzięki niemu. No, a teraz najciekawsze.
0: No mówżesz, no.
6: Partini jest bogaty. I to nie dlatego, że jest popularnym dziennikarzem.
0: No.
6: Od chwili, gdy przestał być adwokatem, ma mnóstwo forsy. Szukam dalej.
0: Jesteś nieoceniony, Ricardo. Szukaj, szukaj. No, masz tu, na koszty. No, masz jeszcze. Draniu. Musisz wiedzieć, Ricardo, że ktoś za mną chodzi. Kop głęboko.
6: Dzięki, szefie.
0: No dobra.
6: A!
0: No?
6: Widziałem szefa z szykowną babeczką. No klasa, klasa, una vera bambola. A szef z nią na serio, czy tylko tak na chwilkę?
0: Nie wiem, Ricardo. Zaczynam widzieć jakiś sens w tej łamigłówce.
7: Roberto?
0: Aha.
7: Tutaj masz raporty sprzed roku. Ten może cię szczególnie zainteresować.
0: Na szosie łączącej Bolonię z Ferraro rozbity samochód prowadzony przez znanego producenta filmowego Marco Estello. Śmierć na miejscu. Badania laboratoryjne wykazały pęknięcie wału. Sprawców nie wykryto. To wszystko?
7: Nie, a tutaj masz jeszcze wycinki z gazet.
0: Na śmierci Estello skorzysta przede wszystkim konkurencja z branży.
7: Śledztwo jest formalnie zamknięte, ale cały czas zbieramy jakieś materiały. A teraz może ty powiedz, co odkryłeś w naszej sprawie.
0: Franco, jak wiesz, nigdy nic nie mówię przed zakończeniem. Mam kilka tropów. Ty zresztą też. Jeżeli pierwszy coś czy kogoś znajdę, ogłoszę wszem i wobec, że stało się to dzięki twojej pracy. Nie będzie to zresztą niezgodne z prawdą.
7: No, to dziękuję. Tylko wiesz, bo trzeba się spieszyć. Mój szef już telefonował, naciska na niego minister, pytał, kiedy skończymy, bo opinia publiczna jest wzburzona.
0: I co odpowiedziałeś?
7: Że jestem w trakcie i że musi to potrwać dłużej niż kilka dni.
0: Mądra odpowiedź. O.
8: Czołem, Franco! Jadę dalej.

0: Ręce do góry! Rzuć broń! Kim pan jest?
1: Człowiekiem, którego napadli bandyci. Tam leżą.
0: Nazwisko?
1: Umberto Pesco. W lewej kieszeni mam pozwolenie na broń.
0: Nie ruszać się!
1: Sierżancie, macie radio. Skontaktujcie się z porucznikiem Franco Gardenem z Komendy Głównej. Koniecznie!
0: Dobra, dobra, jedziemy, Pesco. Strzelanina w mieście. Wyjaśnimy to.
1: A jak tamci?
0: Ranni, nic im nie będzie. Przesłuchamy.
2: No i znowu musiałem cię kryć, Umberto. Gazety, radio, telewizja, wszędzie ty. Strzały w środku Rzymu, wojna gangów. Naprawdę, zaczynam się już z tym gubić.
1: Franco, powoli dochodzimy do sedna sprawy. Spokojnie. No? Na razie opowiem ci o moich przejściach z gangiem, który ma na sumieniu zabójstwo znanego nam Signore Elegante oraz 8 napadów połączonych z morderstwami. Papiery na te zabójstwa są dobrze ukryte. A w dniu śmierci Barenco sam Elegante udzielił mi odpowiedzi na kilka innych pytań.
2: Widziałeś się z nim i nic mi nie mówiłeś?
1: Kilka godzin po naszym spotkaniu facet zostaje zamordowany. Następnego dnia widzę w barze jakieś zakazane mordy i ktoś mnie śledzi po całym mieście. To na pewno nie jest jeden bandzior, tylko gang.
2: I oni zabili Barenco.
1: Nie, to nie oni. Ktoś inny. Zaczynam się domyślać, kto. Jedźmy teraz do szpitala pogadać z tymi zakapiorami. Jeszcze ich ktoś sprzątnie.
2: No wiesz, coś, moi ludzie ich pilnują.
1: No, no, no, no właśnie.
3: Jak się nazywasz? Milczenie nic ci nie da.
4: Bartolomeo Carzoni.
3: Dlaczego chcieliście zabić pana Pesco? Gadaj.
4: Był niebezpieczny dla nas. Podobno trzyma w domu dowody na tamte nasze roboty. Pan Pesco wiedział o kilku naszych skokach. Chłopaki chcieli odebrać dowody.
1: Kto z was zabił Elegantę? Gadaj.
4: Andelli. Uciekł z kur. Zostawił nas.
1: A co wiesz o zamordowaniu Carla Barenco?
4: Nic nie wiem. Jak Boga kocham, nic nie wiem.
1: A powiedz mi, dlaczego Andelli zabił Signore Elegante? To w końcu był wasz szef.
4: Przez pana. Szef kiedyś się przyznał, że ma pan na nas papiery. Przestraszyliśmy się, no i chcieliśmy tak po kolei. Elegante, pan. A teraz ten skurwiel Andelli uciekł i...
3: Zapal sobie i gadaj.
1: Co was łączyło z Carlem Barenco? Wiem, że coś było.
4: Mów! Musiał płacić.
3: A więc szantażyk. Ładnie.
1: To jasne. Czy możesz mi powiedzieć, kto dokładnie rok temu spowodował katastrofę wozu niejakiego Marka Estello, znanego producenta filmowego?
4: To nie ja. Naprawdę. To Biały. Już nie żyje.
1: A kto kazał Białemu wykończyć Estello?
4: Nie wiem.
1: Nie rób z siebie idioty.
4: Carlo Barenco.
1: Dlaczego?
4: Podobno przeszkadzał mu w interesach.
1: I to wy szantażowaliście potem Barenco?
4: Szef. Miał nagranie. Taśmę z rozmową, w której Barenco wyraźnie mówił, że mamy tego Estello.
1: No, ale w końcu Carlo Barenco zbuntował się przeciw płaceniu.
4: Tak. Tuż przed śmiercią. Wcześniej płacił. Kilka razy po 5 milionów.
1: Aha, to znaczy, że można was obciążyć tą zbrodnią.
4: Można. Ale to nie my.
5: Panie Partini, co pana skłoniło do porzucenia praktyki adwokackiej?
6: Skąd pan... Zamiłowanie do dziennikarstwa.
5: O, nie, proszę nie żartować. Jako adwokat miał pan spore dochody. O, tu mam pana papiery. Z 54 roku.
6: Widocznie miałem powody, aby nie liczyć się z pieniędzmi.
5: To zaczyna być interesujące. Słyszałem, że zrezygnował pan z adwokatury z powodu ożenku z bardzo bogatą kobietą.
6: Nie jestem żonaty.
5: Wiem, jak nazywała się ta pani, którą miał pan poślubić. Proszę się nie denerwować, chcę panu pomóc. Dlaczego to małżeństwo nie doszło do skutku?
6: To zbyt osobiste pytanie.
5: Czy ta pani może stać się podejrzaną dla policji?
3: Nie rozumiem.
5: No, czy może być podejrzana o zamordowanie Karla Barenco?
6: Pan wygaduje jakieś niedorzeczności.
5: A, czy pan może być też podejrzany? Zostawmy to na razie, okej. Czy prowadził pan jakieś sprawy tej kobiecie, pańskiej ówczesnej narzeczonej?
6: To była sprawa spadkowa. Umarła ciotka tej pani zamieszkała w Mediolanie. Dość duży majątek zapisała właśnie tej pani.
5: Aha.
6: Przeprowadzałem formalności związane z przejęciem spadku.
5: Co było przyczyną śmierci ciotki?
6: Poważna choroba serca, a właściwie nieszczęśliwy wypadek. Chora wzięła za dużą dawkę nitrogliceryny.
5: Czy ktoś wtedy mieszkał z chorą ciotką?
6: Widzę, że pan ma to już zapisane. Tak, spadkobierczyni mieszkała wtedy z ciotką.
5: Kiedy umarła ciotka?
6: W styczniu 56 roku.
5: Kiedy pana niedoszła żona otrzymała spadek?
6: W lutym 56.
5: Kiedy pan wyszedł z palestry?
6: W marcu tego samego roku.
5: A policja nie interesowała się nagłym zgonem tej ciotki?
6: Uznali, że to był nieszczęśliwy wypadek.
5: Czy jest możliwe, że pana niedoszła żona zamordowała swoją ciotkę?
6: Jest pan durniem! Durniem!
5: Spokojnie. Policja zaraz tu będzie. Coś mi mówi, że może być pan uznany za wspólnika zbrodni. A co do morderstwa Barenco?
7: Ach, to ty! Wejdź, kochany! Wejdź!
3: Gdzie jest służąca?
7: Wyszła do miasta. Dlaczego pytasz?
3: A, ktoś jeszcze powinien przy tym być.
7: O, przerażasz mnie!
3: Trudno. Mario, niejaki Partini, dziennikarz, znasz go przecież, przyznał pośrednio, że zabiłaś swoją ciotkę, panią Orso, zgrabnie aranżując przedawkowanie nitrogliceryny. Przyznał się także, że szantażował ciebie, a ty mu płaciłaś.
7: Berto, wariacie, co ty wygadujesz?
3: Wiem też, że Partini i Barenco złożyli fałszywe zeznania, żebyś miała alibi na dzień morderstwa ciotki. A co najdziwniejsze, Partini twierdzi, że to ty zabiłaś swojego kochanka, Karla Barenco.
7: Umberto, ja mam dowód, że to kłamstwa. Ręce do góry, szpiclu. Tak, to ja zabiłam, ale niedługo będziesz się cieszył, że to wiesz.
3: Nigdy nic nie wiadomo. Dzisiaj musisz zniknąć z Rzymu. Jesteś za ładna, żeby iść na szafot. Mam wobec ciebie pewne zobowiązania, ale teraz musisz mi powiedzieć, jak sprzątnęłaś Barenco.
7: Obaj mieli mnie w łapach. Z jednym musiałam sypiać, drugiemu dawałam pieniądze. To Partini namówił mnie, aby skończyć z Karlem. Barenco był sadystą. Uwielbiał mroczne dziury, gdzie spotykał się z różnymi. Wprosiłam się do tego hoteliku i razem to zrobiliśmy. Partini go trzymał.
3: A co z ciotką?
7: To była jędza. Ja nie mogłam dłużej żyć z tych resztek, jakie mi dawała.
3: Masz 2 godziny na opuszczenie miasta. Mario, nie żegnamy się.
8: Sprawa Karla Barenco rozwiązana. O godzinie 4 po południu, 10 km za Rzymem, patrol policyjny zauważył wóz jadący z nadmierną szybkością. W pewnym momencie auto wpadło na słup betonowy. Okazało się, że wóz prowadziła kobieta. Straciła przytomność. Przewieziono ją do szpitala. Tam się ocknęła. Przyznała się do wszystkiego. Lekarze nie wróżą jej długiego życia.

0: Barbara Zielińska, Kamil Mrożek, Jacek Mikołajczak, Krzysztof Wakuliński, Przemysław Stippa, Oskar Hamerski, Sławomir Głazek, Filip Kosior, Tomasz Olejnik, Robert Jarociński. W słuchowisku wykorzystano fragmenty archiwalnego nagrania Teatrzyku Zielone Oko z 1993 roku z udziałem Marka Obertyna. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Marcin Hycnar.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Jak to w ogóle możliwe? Wszystko, o czym kiedykolwiek myśleliśmy, już gdzieś istnieje. To bezpośrednia droga do świata fantazji. Nie wyciągaj jednak pochopnych wniosków. Rzeczywistość jest znacznie dziwniejsza, niż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. Zacznijmy od mechaniki kwantowej. Nawet Albert Einstein uznał, że prawa mikrokosmosu są tak obce zdrowemu rozsądkowi, że czasami czuł się, jakby patrzył w twarz szaleństwa. Jednak czas pokazał, że dziwność kwantowa nie jest kaprysem, ale fundamentalnym elementem budulcowym wszechświata. Efekt obserwatora jest od dawna znany w fizyce kwantowej. Cząstka zachowuje się jak fala, dopóki nikt jej nie obserwuje, a następnie wydaje się decydować o tym, by stać się cząstką, gdy jest obserwowana. Okazuje się, że sam akt uwagi, sama myśl o cząstce zmienia jej rzeczywistość. Nie jest to filozofia z fotela, ale wyniki tysięcy prawdziwych eksperymentów. Co więcej, w 2022 i 2024 roku pojawiły się nowe sensacyjne badania w dziedzinie holonomii kwantowej, złożonej dziedziny, w której stany systemów zależą od historii ich obserwacji. Naukowcy zaczęli poważnie dyskutować nad ideą, że rzeczywistość nie istnieje po prostu biernie, ale jest kształtowana przez presję informacji, które sami do niej wnosimy. Tak, to my, nasze myśli, akty uwagi i oczekiwania. A jeśli myśl jest w stanie zmienić stan kwantowy cząstki, co powstrzymuje nas przed przyjęciem następującego założenia? Każda myśl jest niewielkim aktem tworzenia lub, być może, aktem odkrywania czegoś, co już istnieje. Innymi słowy, wszystko, o czym kiedykolwiek myślałeś, od najśmielszych marzeń po najdziwniejsze przypadkowe fantazje, już gdzieś istnieje, już oddycha, już istnieje w jakiejś wersji rzeczywistości, która obecnie jest poza naszym zasięgiem. Czas obalić kolejny mit. Mózg nie jest fabryką myśli. Coraz więcej danych wskazuje, że jest on raczej odbiornikiem, anteną zdolną do łączenia się z istniejącymi źródłami informacji, a nie twórcą od podstaw. I to, bądźmy szczerzy, wywraca cały obraz świata do góry nogami. W połowie XX wieku tacy tytani jak Karl Pribram i David Bohm wysunęli śmiałą hipotezę. Mózg działa na zasadzie hologramu, odczytując informacje z otaczającego go pola w postaci wzorów interferencyjnych. Nie wymyślamy pomysłów, dosłownie je odbieramy, tak jak radio odbiera sygnały z fal radiowych. Pomysły, obrazy, rozwiązania. Wszystko to może już istnieć, rozproszone w oceanie rzeczywistości, dostępne dla każdego, kto wie, jak dostroić się do odpowiedniej częstotliwości. I tu pojawia się najciekawsza część. Współczesne badania neurobiologiczne zaczynają potwierdzać tę koncepcję. Eksperymenty przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że w momentach twórczej inspiracji i wglądu mózg aktywuje obszary odpowiedzialne nie za świadome myślenie, ale za podświadome postrzeganie szerokich powiązań. Innymi słowy, kiedy nagle coś rozumiemy, nie jest to wynikiem kalkulacji, ale raczej nagłym odbiorem długo przygotowywanych informacji. Teraz wyobraź sobie, że jeśli mózg jest rzeczywiście odbiornikiem, to myśli, które przychodzą ci do głowy, nie zawsze są twoimi myślami w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mogą być elementami innej rzeczywistości, innej wersji wydarzeń, które już miały miejsce gdzie indziej. To wiele wyjaśnia. Od przypadkowych proroczych snów po dziwne odczucia, gdy obrazy, pomysły lub rozwiązania pojawiają się w twojej głowie jakby znikąd. Nie są to przebłyski szaleństwa, ale przebłyski istnienia. A jeśli wszystko, co uchwycimy, już gdzieś istnieje, być może jesteśmy znacznie bliżej nieskończoności, niż ośmielamy się myśleć. Co jeśli wszystko, co przemknęło przez naszą wyobraźnię, od nieszkodliwych fantazji po najdziksze koszmary, już gdzieś się dzieje? Na pierwszy rzut oka wydaje się to science fiction. Ale jak pokazuje historia nauki, najdziwniejsze pomysły często okazują się tylko zapowiedzią przyszłości. W 1957 roku młody fizyk Hugh Everett III zaproponował coś, co początkowo uznano za szaleństwo – teorię wielu światów. Zgodnie z jego hipotezą, za każdym razem, gdy dochodzi do wyboru kwantowego, na przykład cząstka skręca w lewo lub w prawo, rzeczywistość dzieli się na obie wersje. W jednym wszechświecie wydarzenie przebiega zgodnie z jednym scenariuszem, w innym zgodnie z innym. I tak dalej, w nieskończoność. Teraz proszę zwrócić uwagę. Jeśli rzeczywistość dzieli się w każdej chwili, to istnieje nieskończona liczba wersji wydarzeń, w tym wszystko, co można sobie wyobrazić. Nagle wyobraziłeś sobie dziwne miasto na wodzie. Gdzieś to miasto istnieje. Wyobraziłeś sobie rozmowę z osobą, która dawno odeszła. W jednej z gałęzi wszechświata ta rozmowa odbywa się właśnie teraz. Aby uczynić to bardziej obrazowym, przypomnijmy prosty, ale wymowny przykład. Efekt Mandeli. Miliony ludzi na całym świecie są przekonane, że pamiętają fakty, które rzekomo nigdy nie miały miejsca. Na przykład, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w latach 80., chociaż w naszej wersji historii żył do 2013 roku. Albo że w starych kreskówkach były sceny i frazy, które oficjalnie nie istnieją. Niektórzy naukowcy, choć ostrożnie, przyznają, że takie zjawiska mogą być wspomnieniami alternatywnych rzeczywistości, z którymi czasami krzyżuje się nasza świadomość. Dodajmy do tego badania z 2023 i 2024 roku w dziedzinie dekoherencji kwantowej, gdzie fizycy po raz pierwszy bezpośrednio modelowali stan superpozycji dla układów makroskopowych. Staje się jasne, że idea wielu światów nie wydaje się już bajką z książek w miękkiej oprawie. Mówiąc prościej, twoje najdziwniejsze myśli mogą nie być wytworem wyobraźni. Są one echem istniejących scenariuszy, rozgrywających się w innych warstwach rzeczywistości. Wiele osób wyobraża sobie świadomość jako coś lokalnego, zamkniętego w czaszce, ograniczonego granicami aktywności neuronowej. Ale co, jeśli jest to tylko niewielka część ogromnego obrazu? Co, jeśli świadomość nie jest tylko produktem mózgu, ale polem obejmującym cały wszechświat? A ty nie jesteś obserwatorem, ale żywym punktem tego pola. Rozumiem, że pomysł ten brzmi niemal mistycznie, ale ku zaskoczeniu wielu osób nauka zaczyna zbliżać się do tej koncepcji. W fizyce kwantowej od dawna znane są pola, takie jak kwantowe pole elektromagnetyczne, z którego powstają fotony. Cząstki nie są bytami, ale zaburzeniami w polu. Pojawiają się i znikają, ale samo pole jest wieczne, pierwotne i wszechobecne. Obecnie filozofowie zajmujący się świadomością i fizyką kwantową coraz częściej zadają pytanie: a co jeśli świadomość działa na tej samej zasadzie? Co jeśli jesteśmy wybuchami w jakimś kwantowym polu świadomości, które wiecznie istnieje w tle rzeczywistości? W latach 20. XXI wieku szczególny oddźwięk wywołała koncepcja zwana Orchestrated Objective Reduction, ORR, opracowana przez Rogera Penrose'a i neurofizjologa Stuarta Hameroffa. Zaproponowali oni, że procesy kwantowe w mikrotubulach neuronów mózgowych mogą nie być przypadkowe, ale świadomie kontrolowane i, co najważniejsze, powiązane z ogólnym tłem kwantowym. Innymi słowy, mózg nie tworzy świadomości, ale synchronizuje się z nią jak kamerton. W 2022 roku grupa fizyków z MIT i Uniwersytetu w Zurychu przeprowadziła serię eksperymentów symulujących zachowanie splątanych stanów kwantowych w warunkach podobnych do systemów biologicznych. W rezultacie zarejestrowano stabilne, spójne oscylacje kwantowe, które utrzymywały się przez mikrosekundy 100 razy dłużej niż wcześniej sądzono. Oznacza to, że materia ożywiona może rzeczywiście utrzymywać stan kwantowy, a zatem może uczestniczyć w globalnej interakcji kwantowej. Jeśli tak jest, to nie jesteś zamknięty w sobie. Jesteś otwartym systemem, częścią kolosalnego, niewidzialnego pola, w którym myśli, emocje, a nawet intuicje są wibracjami pochodzącymi z każdego miejsca. Jesteś dosłownie połączony ze wszystkim, co istnieje. Dlatego są chwile, kiedy czujesz ból innej osoby oddalonej o tysiące kilometrów. Dlatego czasami otrzymujesz odpowiedź na pytanie, którego nawet nie zdążyłeś sformułować. Dlatego podczas medytacji i świadomych snów wydaje ci się, że trafiasz do miejsca, w którym wszystko już istnieje, ponieważ już tam jesteś. Nie jesteś gościem w tym polu, jesteś nim. Czy znasz to uczucie? Przez głowę przemknęła ci dzika, absurdalna, pozornie przypadkowa myśl. I odrzuciłeś ją. Bzdura, błahostka, wymyślona z niczego. Teraz spróbuj spojrzeć na to z innej perspektywy. A co jeśli żadna myśl nie pojawia się tak po prostu? A co jeśli nawet twoje najdziwniejsze ulotne obrazy nie są fikcją, ale dostępem do już istniejących informacji, które są absolutnie realne gdzieś indziej, nawet jeśli nie w twojej rzeczywistości? Od wieków jesteśmy przyzwyczajeni do idei, że wyobraźnia jest tylko grą umysłu. Jednak wraz z rozwojem kwantowej teorii informacji wszystko staje się znacznie bardziej interesujące. W fizyce kwantowej istnieje pojęcie pola informacyjnego, niewidzialnej, ale fundamentalnej struktury, w której przechowywane są już wszystkie informacje o cząstkach, ich stanach i możliwych ścieżkach. Nie jest to teoria dotycząca próżni. W eksperymentach z kwantowym splątaniem i teleportacją informacji naukowcy obserwują, jak informacje są przekazywane natychmiastowo i jak system wie, co wybrać, jeszcze zanim zaobserwujemy wynik. To tak, jakby gdzieś istniała baza danych rzeczywistości, z którą połączona jest każda cząstka. Jeśli informacje mogą istnieć bez nośnika w postaci pola, dlaczego nie mogą istnieć również myśli? Od 2015 roku grupa fizyków i kognitywistów pod kierownictwem Giulio Tononiego bada, w jaki sposób świadomość może być formą informacji. Zgodnie z tą teorią, każda zamknięta grupa informacji, zdolna do samoświadomości, wykazuje już właściwości świadomości. W konsekwencji formy myślowe nie są fantomami, ale quasi-bytami, które można rejestrować, wizualizować, a może nawet odtwarzać. W 2021 roku naukowcy z Cambridge wykorzystali rezonans magnetyczny z ulepszoną aktywnością wyobraźni i odkryli, że mózg aktywuje te same obszary, co podczas fizycznego postrzegania rzeczywistości. Innymi słowy, mózg nie rozróżnia tego, co wyobrażone, od tego, co rzeczywiste. To, co właśnie sobie wyobraziłeś, dla mózgu już się wydarzyło. A jeśli mózg jest odbiornikiem informacji, jak wspomniałem wcześniej, to być może rzeczywiście połączyłeś się z istniejącym wydarzeniem, tylko w innej rzeczywistości informacyjnej. Więc następnym razem, gdy pojawi się w twojej głowie pozornie bezsensowna myśl, dziwna fabuła, niesamowity obraz lub coś nielogicznego, nie spiesz się, aby to odrzucić. Być może to nie ty to wymyśliłeś, ale to wybrało ciebie. Jesteśmy przyzwyczajeni do przypisywania snów, przebłysków przeczuć i tajemniczych déjà vu sztuczkom mózgu, takim jak zmęczenie, wyobraźnia, brak podstaw. Ale im głębiej nauka bada naturę rzeczywistości, tym bardziej staje się to jasne. Zbiegi okoliczności mogą mieć znacznie większe znaczenie, niż nam się wydaje. W centrum współczesnego postrzegania rzeczywistości coraz bardziej widoczna staje się jedna idea. Wszystkie informacje istnieją już w polu kwantowym lub strukturze wieloświata wszechświata. Czasami, podobnie jak w przypadku zwarcia, uzyskujemy dostęp do tych danych, omijając zwykłe prawa przestrzeni i czasu. Na przykład zjawisko déjà vu. To dziwne uczucie, jakbyś już był w tym miejscu lub doświadczył tej sytuacji. W 2021 roku neurofizjolodzy z Uniwersytetu Colorado przeprowadzili eksperyment, który wykazał, że u osób doświadczających częstych déjà vu podczas przebłysku aktywowane są obszary mózgu związane z przetwarzaniem informacji prognostycznych, a nie pamięcią, jak wcześniej sądzono. Innymi słowy, mózg nie pamięta przeszłości, ale przewiduje możliwą przyszłość i porównuje ją z chwilą obecną. To tak, jakbyś nieświadomie odebrał sygnał o możliwym przebiegu wydarzeń. A co ze snami? W 2020 roku Massachusetts Institute of Technology przeprowadził serię badań z wykorzystaniem technologii ukierunkowanego snu. Ochotnikom przed snem pokazano obrazy i podsunięto pomysły, a następnie naukowcy zarejestrowali, w jaki sposób mózg przetwarzał te obrazy w snach. Wyniki były naprawdę szokujące. Mózg nie tylko zapamiętywał, ale także przewidywał możliwe scenariusze na podstawie otrzymanych danych. Innymi słowy, sen nie tylko przetwarza przeszłość, ale także jest w stanie przewidywać prawdopodobne scenariusze przyszłości, łącząc się z obszarami informacji o możliwościach, które jeszcze nie miały miejsca w rzeczywistości, i wreszcie przeczucia. Wydawałoby się, że to banalna rzecz. Nagle wyczuwasz niebezpieczeństwo, mimo że na powierzchni wszystko wydaje się spokojne, zupełnie jak Spider-Man. W 2018 roku badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Nottingham wykazały, że skóra badanych osób przewodziła mikroimpulsy elektryczne, na kilka sekund przed pojawieniem się przerażających obrazów na ekranie. Innymi słowy, ciało reagowało, zanim umysł zdawał sobie sprawę z zagrożenia. To tak, jakby gdzieś w głębi duszy potrafiliśmy z wyprzedzeniem odczytać prawdopodobny przebieg wydarzeń. Niesamowite. Kiedy połączymy to wszystko, otrzymujemy oszałamiający obraz. Sny, przeczucia, déjà vu. Nie są to przypadkowe zakłócenia w mózgu, ale prawdziwe wycieki informacji z kwantowego pola możliwości, gdzie każda z nich może już gdzieś istnieć. Kiedy więc śnisz coś dziwnego lub twoje serce nagle zaczyna bić szybciej bez powodu, posłuchaj. Być może uchwyciłeś przyszłe echo innej rzeczywistości, które jeśli chcesz, możesz nawet nauczyć się rozszyfrować. Ale czy myśl niewidzialna, ulotna, nieważka i bezkształtna może zmienić rzeczywistość? Po pierwsze, istnieje eksperyment kwantowy, który dosłownie trafił do podręczników. W słynnym eksperymencie z podwójną szczeliną, przeprowadzonym po raz pierwszy przez Thomasa Younga, a następnie udoskonalonym w XX wieku, elektrony zachowywały się inaczej w zależności od tego, czy były obserwowane. Kiedy nikt nie obserwował cząstek, wykazywały one właściwości falowe, rozprzestrzeniając się jednocześnie w wielu miejscach. Jednak gdy tylko naukowcy włączyli detektory i zaczęli śledzić trajektorię, cząstki wydawały się przestraszone i zaczęły zachowywać się jak obiekty o określonej trajektorii. Okazuje się, że obserwacja zmieniła wynik lub innymi słowy akt świadomej koncentracji wpłynął na zachowanie materii. Ale to nie wszystko. W 2007 roku przeprowadzono eksperyment o nazwie The Global Consciousness Project, w którym tysiące ludzi na całym świecie próbowało mentalnie wpłynąć na generatory liczb losowych. Statystyki zebrane przez 25 lat dały naprawdę oszałamiający wynik. Intencja naprawdę wpłynęła na wynik w określonym kierunku. Nie za każdym razem, nie natychmiast, ale statystycznie istotnie. I tu pojawia się interesująca kwestia. Czy to możliwe, że nasze myśli nie są tylko reakcją na świat, ale dźwignią, która uruchamia mechanizmy wydarzeń? Wyobraźmy sobie, że rzeczywistość jest płynnym szkłem. Dopóki na nią nie patrzymy, jest płynna i niepewna. Ale gdy tylko skupimy na niej uwagę, zadamy pytanie, sformułujemy oczekiwanie, szkło zaczyna się zestalać, przyjmując formę silnej intencji. Myśl nie jest tylko obserwatorem, myśl jest rzeźbiarzem. W tym miejscu warto przypomnieć jedno uderzające zjawisko z psychologii, efekt placebo. Pacjentowi podaje się placebo, ale jest on przekonany, że jest to lek, a organizm zaczyna się leczyć, mimo że tabletka nie zawiera ani grama substancji czynnej. Nie jest to tylko autohipnoza, ale kształtowanie biochemii przez myśli. Istnieją tysiące takich przykładów. Oto jeden z najnowszych. W 2023 roku naukowcy ze Stanford zarejestrowali, jak wiara pacjenta w skuteczność terapii zwiększyła aktywność układu dopaminergicznego bardziej niż sama terapia. Innymi słowy, intencje i oczekiwania mogą mieć większy wpływ niż działania. I nie jest to magia, to neurofizyka. Mechanika kwantowa i teoria informacji zaczynają mówić o tym samym. Nie jesteś tylko częścią rzeczywistości, jesteś jej współautorem. Każda myśl, każde przekonanie, każde wewnętrzne tak lub nie może być małą monetą wrzuconą do mechanizmu wszechświata, zmieniającą wynik wydarzeń przynajmniej o odrobinę. Ale odrobina po odrobinie, a przed tobą pojawia się zupełnie inny świat. Więc następnym razem, gdy powiesz sobie, to tylko myśl, przestań, może to nie jest tylko myśl. Być może było to polecenie skierowane do rzeczywistości. Pomysł, że wszystko, o czym myślimy, już istnieje, może wydawać się piękną filozoficzną metaforą. Jednak krok po kroku, przykład po przykładzie, coraz trudniej jest odrzucić ten szokujący wniosek. Teoria ta może być znacznie bliższa prawdy, niż chcielibyśmy sądzić. Nauka już teraz skłania nas do przekonania, że rzeczywistość jest plastyczna, a nie statyczna. Że świadomość nie jest produktem materii, ale aktywnym uczestnikiem jej tworzenia. Że w polach kwantowych, gdzie czas i przestrzeń tracą swoje zwykłe znaczenie, myśli i prawdopodobieństwa przeplatają się, tworząc nieskończoną sieć możliwości. Nie błąkasz się po z góry wytyczonej mapie istnienia. Jesteś częścią siły, która rysuje tę mapę. Sny, przeczucia, zbiegi okoliczności nie są błędami w systemie, ale małymi oknami na głębszą rzeczywistość, gdzie każdy obraz, który masz, każdy przebłysk inspiracji już istnieje gdzieś w postaci energii, informacji lub samej tkanki przestrzeni. Oznacza to, że pytanie brzmi teraz inaczej. Czy to, o czym myślałeś, istnieje? I jak silnie zdecydujesz się to zamanifestować? W tej nowej wizji świata znana granica między wyobraźnią a rzeczywistością znika. Twoja świadomość jest pomostem między światami. Jest pędzlem artysty dotykającym płótna wszechświata. Być może w głębi duszy zawsze o tym wiedziałeś. Świat czeka, możliwości czekają. Już jesteś twórcą, pozostaje tylko uwierzyć.

widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

decorating.

She speaks Serbo-Croatian!

i odejść smok. I z nas był was już go. Pijanko nasze i sency na wyzary.

pustoszy.